0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do tematu niedźwiedzi i wilków, które stają się palącym problemem w Bieszczadach i na terenach Pogórza Przemyskiego czy Bukowskiego. Później opowiemy m.in. o poszukiwaniach mężczyzny, który we wtorek skoczył z zapory w Solinie. Przybliżymy wam temat protestów przeciw likwidacji szpitala powiatowego w Lesku oraz opowiemy o najciekawszych szlakach turystycznych w naszym regionie. Zaczynamy jednak od relacji z drugiego już w ostatnim miesiącu posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym dyskutowano gorący ostatnio temat dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe oraz strategie i rozwiązania prawne, które zaradziłyby temu problemowi. Co ciekawe, inicjatorem zwołania dwóch posiedzeń Sejmowej Komisji z udziałem m.in. samorządowców z Podkarpacia był poseł z naszego regionu Adam Dziedzic, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Ja tak powiem pół żartem, pół serio. Problem jest tym, że zarówno niedźwiedzie, jak i wilki prawa nie znają i przestrzegać go nie będą. W związku z tym ludzie muszą to realizować. I teraz kilka takich ważnych, istotnych spraw. Brak realizacji w zakresie dzisiaj korekty populacji przez ostatnie lata jest jedną z tych przyczyn, które dzisiaj mamy, czyli występowania tych zwierząt w obszarach zamieszkanych przez ludzi, bo ta populacja po prostu dalej się rozrastała, czyli błędy zaniechania bardzo ważne i istotne. Samorządy i policja. Proszę Państwa, to nie jest zadanie dla samorządów i dla policji, dlatego że przekracza dzisiaj rozwiązania ustawowe scedowane zarówno na samorząd, jak i na policję. W związku z tym rozwiązania, które muszą być zaproponowane, muszą jasno dziś precyzować, kto za co odpowiada, przypisywać obowiązki, ale również i finanse w tej materii, i to musi się odbyć w sposób rzeczywiście konkretny. Czyli nie dajmy już możliwości dzisiaj kolejnych miękkich rozwiązań dla rządu, tylko jeżeli mamy kierować, to kierujmy swoje postulaty w sposób konkretny i do nich będziemy się odnosić. Wypłata odszkodowań, no proszę Państwa, to jest rzeczywiście jakaś dla mnie też animozja. Jeżeli drapieżnik w całości zje zwierzę, no to rolnik nie ma z tego tytułu odszkodowania. To tak dokładnie, jakby ktoś z nas poszedł do restauracji, zjadł cały obiad i powiedział, że z tego tytułu on nic nie zapłaci, bo obiadu już nie ma. No bądźmy poważni i rzeczywiście wsparcie dla rolników, jeżeli dzisiaj resort mówi, dobrze, zwiększamy populację albo dopuszczone zostało do zwiększania populacji, to niech przekazuje środki i programy na to, żeby rolnicy mogli instalować systemy dzisiaj przed drapieżnikami. I ostatni już temat, agroturystyka. Te tematy, które dzisiaj tyczą się wtargnięcia zwierząt, bezpośrednio wpływają na agroturystykę, czyli zmniejszanie dziś możliwości pozyskiwania środków finansowych dla i tak niezasobnej części społeczeństwa Bieszczadów, gdzie pracy innej nie ma. Jest albo w lesie, albo agroturystyka. O tym trzeba pamiętać. Także bardzo proszę, żeby wnieść to, pani przewodnicząca, w formie konkretnych żądań, bo tak to trzeba zrobić.
1: Mówił poseł Adam Dziedzic. Na konkretne rozwiązania trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo wynikiem prac Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa był na razie jedynie dezyderat. Dokument będący zbiorem postulatów, do których Ministerstwo Klimatu musi się odnieść na piśmie. Nie zmuszają one jednak ani rządu, ani ministrów czy posłów do opracowania strategii i rozwiązań prawnych uwzględniających dokładnie ten dezyderat. Warto wspomnieć jednak, że na posiedzenie komisji znów przyjechali liczni samorządowcy z Bieszczad, m.in. Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna.
3: Reprezentuję dziś mieszkańców właśnie mojej gminy Cisna, ludzi, którzy od wielu miesięcy żyją w poczuciu narastającego zagrożenia, bezradności i ogromnej frustracji. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić już na samym początku, my nie jesteśmy przeciwnikami ochrony przyrody. Żyjemy w Bieszczadach od pokoleń, szanujemy naturę, rozumiemy obecność dzikich zwierząt i wiemy, że człowiek musi funkcjonować w harmonii z otaczającym środowiskiem. Ale dzisiaj sytuacja przekroczyła granicę społecznej akceptacji i zwykłego poczucia bezpieczeństwa. Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach dotyczących problemu coraz bardziej agresywnych i coraz śmielej podchodzących do ludzi niedźwiedzi. Już w lutym tego roku, podczas jednego z posiedzenia komisji, alarmowałem, że jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania, dojdzie do tragedii i niestety moje słowa się potwierdziły. Dzisiaj niedźwiedzie pojawiają się w centrach miejscowości, widziane są przy szkołach, przy placach zabaw, przy kościołach, nawet kopulują. Tutaj też o tym przypadku już mówiłem, przy kościele w Etlinie oraz występują na prywatnych posesjach. Mieszkańcy regularnie zgłaszają sytuacje, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieprawdopodobne. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że za tym problemem stoją konkretni ludzie i ich codzienny strach. To nie są statystyki i nie są to medialne nagłówki. To są rodziny, które wieczorem boją się wyjść z domu. To są rodzice odprowadzający dzieci do szkoły z poczuciem niepewności. To są osoby starsze, które boją się pójść wieczorem do kościoła na nabożeństwa majowe. To są seniorzy rezygnujący ze spacerów. To są przedsiębiorcy i właściciele pensjonatów, którzy z ogromnym niepokojem patrzą na zbliżający się sezon turystyczny i zastanawiają się, czy turyści nadal będą chcieli przyjeżdżać w miejsce, które zaczyna kojarzyć się z zagrożeniem. Mieszkańcy mają dziś poczucie, że problem narasta szybciej niż reakcja państwa. Najgorsze jest jednak poczucie bezradności. Ludzie słyszą o analizach, o procedurach, konsultacjach, planach działań, ale jednocześnie każdego dnia żyją w realnym zagrożeniu. Coraz częściej pytają samorząd, co mamy zrobić. Kto bierze za to odpowiedzialność? Czy nadal musi dojść do kolejnej tragedii, żeby ktoś podjął zdecydowane działania? W ostatnich miesiącach odbywały się kolejne spotkania, konferencje, rozmowy, padały deklaracje, zapewnienia o przygotowaniu rozwiązań systemowych. Podczas konferencji w Bukowsku mieszkańcy bardzo jasno pokazali swoje emocje i oczekiwania. Oni nie chcą konfliktu, oni chcą bezpieczeństwa. Chcą wiedzieć, że państwo traktuje ich poważnie. Jaki model państwo polskie dzisiaj chce zrealizować? To będzie model skandynawski, oparty na jasnych procedurach, szybkiej reakcji i realnym bezpieczeństwie mieszkańców? Czy może model słowacki, gdzie państwo potrafi podejmować konkretne decyzje, dochodzi do sytuacji, o których muszę tutaj powiedzieć, czyli próbie podejścia do tego problemu. Mieszkańcy zaczęli przyjmować model partyzancki, w którym wszyscy wiedzą, że problem istnieje, wszyscy oni mówią, organizują spotkania, konferencje, konsultacje, ale kiedy przychodzi do realnych decyzji, my ich po prostu nie widzimy.
1: Mówił Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna. Oddajmy jeszcze głos Robertowi Pieszczochowi, staroście samockiemu, rolnikowi i właścicielowi stada owiec liczącego 300 sztuk.
4: Co mam powiedzieć ludziom, którzy prowadzą turystykę i agroturystykę? Jest miesiąc lipiec, oni z tego żyją, dostaję codziennie telefony i tu, że będziemy liczyć za rok, za dwa, za trzy, a może za miesiąc, za dwa, ich to nie obchodzi, bo nie mają ani jednego zgłoszenia, ludzie odwołali wszystkie rezerwacje. Co my mamy zrobić? Bo ja nie wiem, co ja im mam powiedzieć.
1: W podobnym tonie wypowiadał się Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
5: Cała ta sytuacja problematyczna z drapieżnikami, wilkami, ale przede wszystkim dzisiaj niedźwiedziami, powoduje katastrofę w branży turystycznej, ale i w branżach okołoturystycznych. Dystrybucja żywności, dystrybucja usług transportowych. To wszystko, szanowni państwo, na naszych gminach spowoduje naprawdę poważne problemy przedsiębiorców, problemy z wpływami podatkowymi i wzrostem kosztów wydatków socjalnych, bo ci wszyscy ludzie do nas po prostu przyjdą. Ja też państwu chcę wyraźnie przypomnieć, że to przedsiębiorcy nas wszystkich utrzymują, nas urzędników, państwa parlamentarzystów, rząd i tak dalej. Jeśli nie będzie tych wpływów podatkowych między innymi z tej branży i z całego tego otoczenia, branży turystycznej, gdzie ona naprawdę świetnie się rozwijała do tej pory, no to będzie poważny problem. Bardzo państwa proszę, my, tak jak tutaj kolega powiedział, nie jesteśmy za żadnym drastycznym ograniczaniem populacji drapieżników, ale ta sytuacja na dzisiaj wymknęła się spod kontroli i my naprawdę prosimy was o pomoc. My nie wycinamy żadnych lasów. Nasi mieszkańcy i samorządowcy sadzą lasy, zwiększamy lesistość Polski tymi rękami. Naprawdę pomóżcie nam w rozwiązaniu tego problemu. Bardzo was serdecznie proszę.
1: Mówił Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. Samorządowców wsparł ostatnio Sejmik Województwa Podkarpackiego, mówi Anna Huk, członek zarządu województwa.
6: Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkreślę, bo to jest bardzo ważne, jednogłośnie wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem stanowiska w sprawie wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących współistnienia człowieka z niedźwiedziem brunatnym na terenie województwa podkarpackiego. Postulaty, które zostały zawarte w tym stanowisku, tak naprawdę zmierzają do jednego. Aby była spójna polityka, która połączy bezpieczeństwo mieszkańców z ochroną przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawia kluczowe postulaty, których wdrożenie pozwoli stworzyć skuteczny system umożliwiający współistnienie człowieka i niedźwiedzia. Pierwszy postulat. Przyjęcie Krajowego Programu Zarządzania Niedźwiedziem Brunatnym. Wzywamy do nadania oficjalnego statusu zaktualizowanego programowi ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce, który będzie prawnie wiążący, oparty na aktualnych danych naukowych, będzie aktualizowany. Drugi postulat to zmiana przepisów gospodarowania odpadami i wsparcie finansowe gmin, eliminacja antraktów. Tu bardzo ważne jest utworzenie funduszu dotacyjnego dla gmin dotkniętych konfliktami z dużymi drapieżnikami. Trzeci postulat, wdrożenie ogólnopolskiego monitoringu genetycznego populacji. Wtedy będzie racjonalne zarządzanie populacją niedźwiedzia, tak jak dzieje się też to w innych krajach europejskich. Czwarty postulat, utworzenie stałych i profesjonalnych grup interwencyjnych. Piąty, uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencyjnych. Szczególnie, szanowni państwo, potrzebne są rozwiązania legislacyjne, gdzie nie będzie rozproszona odpowiedzialność, tak jak dzieje się to teraz. A szczególnie ma to znaczenie w sytuacjach nagłych i kryzysowych, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, kto co ma zrobić i kto będzie za to odpowiadał. Bo nie może być sytuacji, że za ratowanie życia człowieka, ratowanie mienia, działając w dobrej wierze, ma ktoś później 5 czy 10 lat chodzić po sądach, dlatego że chciał zrobić, dbając o bezpieczeństwo wszystkich.
1: To była Anna Huk, członek zarządu województwa podkarpackiego. Do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe wrócimy jeszcze za kilka minut.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Prawie 14 milionów złotych trafi na wsparcie mieszkańców Podkarpacia. Zarząd województwa podzielił unijne i krajowe fundusze na stypendia, zdrowie i ekologię. Gdzie dokładnie trafią te pieniądze, o tym Małgorzata Mura.
8: Najwięcej, bo aż 9 milionów złotych zasili program stypendialny Poszerzając Horyzonty. Wsparcie otrzyma ponad 1400 zdolnych uczniów w trudnej sytuacji materialnej, od licealistów po młodych sportowców. Samorząd mocno stawia też na zdrowie. Stalowa Wola zyska nowy dach w ośrodku terapii uzależnień, a Pogotowie w Przemyślu nowoczesną karetkę. Z kolei prawie 3 miliony złotych trafią na ratowanie bieszczadzkich łąk.
7: Są też pieniądze na renowację rzeszowskich zabytków, w tym kamienic w centrum i cerkwi przy ulicy Targowej. Miasto przeznaczy na to ponad 410 tysięcy złotych. Kamienice dostaną nowy wygląd, tymczasem dzieci zyskały obowiązkowy element stylizacji – kask. Jak przypomina podkarpacka policja, od środy osoby poniżej 16 roku życia, jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną, muszą go mieć na głowie. Grzegorz Pałka.
9: Nowe przepisy to bezpośrednia reakcja na policyjne statystyki. Liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych gwałtownie rośnie, a kask chroni przed śmiertelnymi urazami głowy nawet w 70%. Co ważne dla rodziców, to oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech. Za jazdę dziecka bez kasku opiekunowie mogą otrzymać mandat w wysokości do 100 zł.
7: A co o tej zmianie przepisów myślą sami zainteresowani? Czy chętnie założą kaski, czy może traktują to jako uciążliwy obowiązek? Posłuchajcie.
10: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
11: Będę bezpieczna na drodze.
12: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
13: Mój kolega z ławki. On nie chce, tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
12: A ile siostra ma lat?
13: 13.
12: Ale siostra będzie musiała teraz nosić kask, wie o tym?
13: Nie, mówiłem jej już przed tym przepisem właśnie i mówiłem i nie chcę.
12: Dzieci jeżdżą bez kasków?
13: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
14: W kaskach, no oczywiście, że jeździmy, no, bezpieczeństwo trzeba dbać.
12: A idziesz na rowerze czy na hulajnodze?
14: I na tym, i na tym.
15: Pamiętam, że była taka sytuacja, że właśnie jechałam rowerem z koleżankami się spotkać i bardzo nie chciałam założyć kasku, bo miałam ładnie włosy ułożone i w ogóle twarz pomalowaną, ale rodzice powiedzieli, jak nie weźmiesz kasku, to nie wychodzisz z domu. Po prostu nie wychodzisz. Więc już mam taką zasadę też w rodzinie, że po prostu ten kask muszę mieć wszędzie, o każdej porze dnia.
7: O kaskach, z tymi, których obowiązek najbardziej dotyczy, rozmawiała Agnieszka Wynarska. Bezpieczeństwo na drogach to jednak tylko jeden z wymiarów ochrony mieszkańców naszego województwa. Bezpieczniej ma być także na terenach zagrożonych osuwiskami, a pomóc mają w tym rekordowe pieniądze na walkę z nimi. Na Podkarpacie trafiło aż 69 milionów złotych z MSWiA na zabezpieczenie tych niebezpiecznych miejsc.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: We wtorkowy wieczór strażacy Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęli poszukiwania ciała mężczyzny, który skoczył z zapory w Solinie.
16: We wtorek po godzinie 19 do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wpłynęło zgłoszenie o osobie, która z zapory solińskiej skoczyła do wody i zniknęła pod jej powierzchnią. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnych z powiatu leskiego. W pierwszej fazie działania podjęły zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesku oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku, którzy zabezpieczyli teren i przy użyciu łodzi rozpoczęli przeszukiwanie lustra wody. Równolegle na miejsce zadysponowano specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Przemyśla oraz Jasła, a także grupę sonarową z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dubiecku. Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Łącznie w akcji uczestniczyło 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 12 nurków, a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, policja oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone. Dalsze czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia prowadzi policja.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. To już nie pierwsze tak tragiczne wydarzenie na Zaporze w Solinie. Pamiętajmy, jeśli przeżywamy kryzys psychiczny lub mamy myśli samobójcze, nie musimy zostać z tym sami. Kontaktujmy się z bliskimi osobami, lekarzem, psychologiem lub choćby telefonem zaufania. Numer do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym to 870 22 22. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Gdy wiemy o tym, że ktoś może targnąć się na własne życie, dzwońmy na numer alarmowy 112. A teraz wracamy już do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe. Nad strategią radzenia sobie z tą sytuacją oraz rozwiązaniami prawnymi pracuje Ministerstwo Klimatu oraz Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pod koniec maja posłowie tej komisji już po raz drugi spotkali się z samorządowcami z Bieszczad oraz z przedstawicielami strony społecznej. Tych pierwszych reprezentował m.in. Wiesław Kuzio, wicestarosta Leski, który podkreślał m.in., że
17: las jest już za małym domem dla tej zwierzyny. W niebotyczny, w niekontrolowany sposób rozrosła się ilość drapieżników, czyli wilka i niedźwiedzia. One już po prostu mają za mało miejsca w domu, w którym mieszkają w lesie, więc wychodzą poza ten swój dom, poza las i wchodzą do gospodarstw domowych. Pomniejszyła się też ilość zwierzyny płowej. Kiedyś widać było na naszych polanach, w lesie, sarny, jelenie w bardzo dużych ilościach. A dzisiaj są to znikome ilości. Czyli tej zwierzyny już jest za mało dla tych drapieżników i muszą korzystać z innych dobrodziejstw, czyli idą do gospodarstw domowych. Widziałem ironiczne uśmieszki, ale to naprawdę nie można ironizować tego, bo to jest naprawdę poważny problem. I ci, którzy tego nie rozumieją, to niech sobie wezmą literaturę fachową, poczytają, a jeżeli to będzie za mało, to mamy naprawdę wspaniałych fachowców, leśników, myśliwych, którzy im uzmysłowią i powiedzą, na czym polega równowaga w ekosystemie. Tak, szanowni państwo, równowaga w ekosystemie. Musi być niedźwiedź, musi być wilk, ale musi być też sarna, musi być jeleń i inne zwierzęta. Nie jak kiedyś na komisji o wilkach i pani z Gdosiu, dyrektor, powiedziała, że sarny powinny być wszystkie zjedzone, bo to jest pokarm dla wilka. Czy to jest poważne? Taka odpowiedź? Pani dyrektor z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Szanowni państwo, zastanówmy się nad tym i tu jest apel. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i państwo za tą zwierzynę, a szczególnie za drapieżniki prawem chronione, powinno odpowiadać i nie powinno dopuścić do nadmiernego jej rozrostu.
1: Mówił Wiesław Kuzio, wicestarosta Leski. Do tych słów odniósł się jednak Robert Maślak, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
18: Od 15 lat zajmuję się badaniami zachowań niedźwiedzi i jestem też autorem publikacji, która się wkrótce ukaże, dotycząca przyczyn ataków niedźwiedzi na ludzi w całej Europie. Chciałem wspomnieć o takiej opinii, którą Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydała w 2024 roku. Dotyczyła ona niedźwiedzi wcisnej, niedźwiedzi tak zwanych problemowych. Dlatego, że ta opinia, bym powiedział, zawiera wszystko, co jest najbardziej istotne w tej kwestii. To znaczy, rozwiązanie w postaci redukcji liczby niedźwiedzi nie przynosi żadnego rezultatu. Jeżeli będą atraktanty, jeżeli będą śmieci, jeżeli będzie tak prowadzona gospodarka komunalna, jak w tej chwili odpadami w Bieszczadach, to po zabiciu jednego niedźwiedzia pojawi się niedźwiedź następny. Co do tego nie ma wątpliwości. My nie odkrywamy tutaj naprawdę, nie odkrywajmy koła jeszcze raz, bo są znane rozwiązania na całym świecie i na podstawie tych rozwiązań został kilkanaście lat temu opracowany plan ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Wystarczy te rozwiązania wdrożyć. Dziwi mnie trochę, teraz już mówię w swoim imieniu, dziwi mnie trochę, że dezyderat nie został na przykład wysłany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody w celu zaopiniowania. Jest to dosyć, przyznaję, dla mnie zaskakujące. Co do liczb i wielkości, przede wszystkim dane GUS-owskie dotyczące liczebności dużych drapieżników są zupełnie niewiarygodne. To znaczy, można je po prostu wyrzucić na śmietnik. Lepiej ich nie publikować, gdy chodzi o drapieżniki, gdy chodzi o rysia, niedźwiedzia i wilka. Nie dalej nikt już chyba dwa tygodnie z Nature została wycofana przez redakcję praca dotycząca liczebności wilków w Polsce, ponieważ została oparta na danych GUS-owskich, które nie są uznawane naprawdę nigdzie na świecie. Co do liczb, które padają w przestrzeni publicznej, proszę Państwa, tak naprawdę nie wiemy, ile jest wilków i niedźwiedzi. Możemy tylko szacować, ale jak ja słyszę, że w jednej gminie jest 70, to naprawdę bądźmy realistami, opierajmy się na metodach naukowych. Natomiast metoda, która jest prowadzona, czyli tak zwanych obserwacji całorocznych, nie jest metodą uznawaną naukowo. To są po prostu bajki. Chciałem jeszcze odnieść się tutaj do tego, co było mówione na temat zwierzyny w Bieszczadach. Ja sobie przyjrzałem nie dalej niż 2-3 tygodnie temu, jak bardzo brakuje tej zwierzyny rzeczywiście w Bieszczadach. Sprawdziłem to, patrząc na oferty biur organizujących polowania na jelenie czy na sarny. Zauważyłem, że świetnie te biura i OHZ-y funkcjonują w Bieszczadach i w okolicach, więc mniemam, że jest na co polować. Więc tutaj ta opinia naprawdę nie jest niczym poparta. Także ja apeluję przede wszystkim, żeby opierać się na danych naukowych. Mamy w Polsce zoologów zajmujących się niedźwiedziami i to oni powinni mieć decydujący głos w tym względzie. Mamy badaczy znanych na całym świecie. Nie wiem, dlaczego tymi ekspertami mają być nagle ludzie pełniący różne zawody, czyli myśliwi.
16: Mówił Robert Maślak, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Stronę społeczną reprezentowała m.in. Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska.
19: Jeżeli mamy tworzyć odpowiednie zasady i zalecenia i rekomendacje, one powinny być oceniane przez naukowców zajmujących się tematem. W tym przypadku niedźwiedzi jest to po prostu Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I tutaj niestety ten dezyderat nie jest idealny i budzi moje zastanowienie i wręcz zdziwienie, że tutaj Państwo proponują oddać tą decyzyjność samorządom, podczas gdy przecież Państwo i Państwa Komisja przegłosowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, która ma zapewnić metody skuteczne odstraszania specjalnej grupie interwencyjnej powołanej przez właśnie Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
16: Mówiła Aleksandra Wiktor. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miały by działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spraye czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne, ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Dodajmy jednak, że Ministerstwo Klimatu nie musi uwzględnić wszystkich postulatów zawartych w dokumencie.
1: dokumencie musi jedynie do każdego z zawartych w nim argumentów odnieść się na piśmie.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na ciekawostki związane z regionem. Od blisko 5 lat w Wołosatem stoi pomnik ku czci ludzi wolności i solidarności. Autorem rzeźby jest Piotr Zbrożek, artysta z naszego regionu.
20: We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej został wybrany do realizacji mój projekt w takiej monumentalnej formie wpisującej się w pejzaż i nawiązującej do karpackiej architektury drewnianej, przedstawiał drzwi otwierające się w 2 skrzydła. Projekt ten prezentował prostą i wymowną symbolikę. Są to drewniane drzwi otwierające się w skrzydła, do których prowadzą 3 stopnie. Te stopnie są jak 3 siostry, wiara, nadzieja i miłość. Drzwi są symbolem domu, gościnności, symbolem gospodarzy Bieszczadów, którzy przyjmowali tych ludzi wolności, którzy przed różnymi opresjami w te Bieszczady uciekali, po prostu wyjeżdżali. Skrzydła, w które otwierają się drzwi, są znakiem wolności i niezależności.
1: Pierwszym etapem realizacji tego projektu było znalezienie odpowiedniej lokalizacji.
20: Nie było to takie proste, bo pierwotna lokalizacja, którą chcieliśmy zagospodarować, to był punkt widokowy przed lutowiskami z pięknym widokiem na wysokie Bieszczady. Niestety okazało się, że gospodarze tego gruntu, czyli gmina Lutowiska, uznała, że nie chce ludzi wolności uhonorować i nie zgodziła się na tą lokalizację. Następna próba to była Przełęcz Wyżniańska. Na Przełęczy Wyżniańskiej było też piękne miejsce z widokiem na Połoninę Wetlińską. No ale tam też ta realizacja nie doszła do skutku. To wszystko trwało kilka miesięcy, wiele wyjazdów i szukania kolejnej lokalizacji. I to kolejne miejsce, które udało nam się znaleźć, to jest Wołosate u podnóża najwyższego szczytu Bieszczadów, Tarnicy. Także drzwi stoją w ten sposób, że jak stanie się przed nimi, to widać w nich najwyższy szczyt Bieszczadów.
1: Jak wyglądał proces twórczy? Jakie były wyzwania w realizacji tego projektu?
20: Przed rozpoczęciem pracy przy rzeźbie wykonałem kilka modeli drewnianych w skali 1 do 10. Na podstawie tych modeli próbowałem rozwikłać różne problemy techniczne, bo skala realizacji była dość duża i konsultowałem same sposoby łączenia drewna, wykonania, później zamocowania rzeźby z konstruktorami, architektami, a także z cieślami z Podhala, którzy są bardzo doświadczonymi ludźmi, jak chodzi o tego typu drewniane realizacje. Rzeźba powstawała w jednym z podkarpackich tartaków i była wykonana z odpowiednio wybranego i przygotowanego drewna dębowego i sama realizacja trwała 3 miesiące. Poszczególne elementy rzeźby zostały połączone ze sobą przy pomocy różnego rodzaju stalowych kotw i śrub, które zostały ukryte, schowane wewnątrz, także właściwie na zewnątrz rzeźby są niewidoczne.
1: Wyzwaniem w realizacji tego projektu był też wiatr i warunki atmosferyczne.
20: Aby rzeźbę zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych, postanowiłem umieścić ją w pewnym sensie w powietrzu. Ona jest zamocowana 20 cm nad fundamentem, nad podłożem, a cała jest zaimpregnowana przy pomocy oleju skalnego pochodzącego z

0: szpitala w Lesku. Kilka dni temu mieszkańcy Bieszczad, protestujący przeciw planom likwidacji tej placówki, spędzili weekend pod Sejmem. Jaki jest cel akcji, w ramach której zebrano i wręczono premierowi petycję podpisaną przez ponad 5600 osób, mówi Duszan Augustyn, organizator protestów.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Przyjechaliśmy razem z mieszkańcami Bieszczad do Warszawy w obronie naszego bieszczadzkiego szpitala. Nasz bieszczadzki szpital już od wielu, wielu lat, szpital w Lesku, stoi na krawędzi bankructwa, stoi na krawędzi kryzysu finansowego. Przez wiele lat słyszymy, że z różnych powodów, z różnych przyczyn nasz szpital nie ma wystarczających środków do tego, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonują szpitale w dużych aglomeracjach. Zdrowie i życie mieszkańców Bieszczad jest równie ważne jak życie i zdrowie mieszkańców wielkich aglomeracji. Słyszymy, że nasz szpital może być zamknięty już w lipcu albo w sierpniu, że już po końcu wakacji możemy być zmuszeni do tego, żeby nasze życie, nasze mieszkanie w Bieszczadach, w miejscu, gdzie się wychowaliśmy, gdzie zdecydowaliśmy spędzać nasze życie, może wiązać się z permanentnym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, naszego życia, życia naszych rodzin. Ale to nie tylko to, bo szpital to nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, to również bezpieczeństwo ekonomiczne, bo kto rozsądny będzie chciał osiedlać się albo zakładać jakąś działalność w miejscu, gdzie brakuje podstawowych usług publicznych?
0: Duszan Augustyn wraz z wieloma innymi aktywistami przez 2 tygodnie zbierał w Bieszczadach podpisy pod stosownym apelem do Donalda Tuska. Czy ta akcja może przynieść oczekiwane rezultaty?
2: Wiemy, że obecny system, który sprawia, że pieniądze idą za pacjentem, dla takich regionów jak nasz, dla regionów słabo zaludnionych, po prostu nie działa, po prostu jest nieefektywny. Więc zebraliśmy ponad 5600 podpisów pod apelem o traktowanie naszego szpitala w sposób szczególny. Tak samo jak szczególna jest specyfika naszego regionu, tak samo jak szczególne są indywidualne potrzeby osób, które mieszkają z dala od dużych centrów skupisk ludzi. Zebraliśmy te podpisy z ogromną łatwością, bo praktycznie 95% mieszkańców, którzy przechodzili ulicami, po prostu się podpisywali, bo wszyscy jesteśmy zgodni, pomimo podziałów, pomimo różnic w wieku, w poglądach, w miejscu zatrudnienia, łączy nas jedno, łączy nas troska o nas samych. Dlatego zjednoczeni w tej idei wyszliśmy z tymi podpisami na szczyt Połoniny Caryńskiej, gdzie symbolicznie wsadziliśmy te podpisy do skrzyni, gdzie symbolicznie ją zabezpieczyliśmy i z tamtej skrzyni wyruszyliśmy do Warszawy pod Sejm. Z wozem taborowym, symbolem Bieszczad, symbolem naszej specyfiki, symbolem tego, że życie w naszym regionie różni się od tego w wielkich aglomeracjach.
0: Duszan Augustyn przypomina obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
2: W Rzeszowie i w Lesku opowiadał o tym, że szpital w Bieszczadach to jest coś oczywistego, że bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie, jest tak samo ważne jak ludzi w wielkich aglomeracjach. Powiedział, że nie wyobraża sobie tego, jak wyglądałby nasz region bez ochrony zdrowia. I w 2025 roku, pomimo tego, że dostaliśmy obietnicę, że finansowanie dla takich jednostek jak nasza zostanie zapewnione, to porodówka w Lesku, którą pan premier obiecał zabezpieczyć, obiecał ochronić, została zamknięta. W tym roku grozi zamknięcie całemu szpitalowi. Dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby ten głos mieszkańców, ten jednoznaczny głos wybrzmiał w formie tych podpisów.
0: Mówił Duszan Augustyn. Protestują też pracownicy szpitala, mówi Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
3: Reprezentujemy personel szpitala powiatowego w Lesku, który jest na skraju przepaści. Od kilku miesięcy nie dostajemy pełnych wypłat. Od kilku lat kredytujemy ten szpital, oddając różne dodatki. Siedzieliśmy dotąd cicho, dlatego że zależało nam na tym szpitalu, zależało nam na losie tych pacjentów, którzy są naprawdę oddaleni od dużych aglomeracji, mają trudności z dostępem do dużych szpitali, do dużych miast. Natomiast teraz jest już dość tego.
0: Z Zofia Bosak także pamięta, jak 5 października 2023 roku Donald Tusk mówił o tym, że ginekologia czy położnictwo nie będą zamknięte, że szpital musi być jedynie inaczej finansowany.
3: Na uwagę zasługuje to, że pacjenci są przywożeni z odległych miejscowości bieszczadzkich. Dojazd do innych szpitali, do szpitali w

0: Sanoku, Brzozowie czy Rzeszowie jest bardzo odległy. Będzie to skutkowało niejednokrotnie zapaścią czy tym, że pacjent nie przeżyje. Szpital w Bieszczadach był budowany przez społeczność, co zasługuje na uwagę. Niech to wybrzmi dzisiaj, że ten szpital budowali ludzie. Społeczność bieszczadzka, która ma teraz 80-90 lat. Słyszałam opowieści tych ludzi, którzy mówili, że na podmurówkę przynosili z SAN-u kamienie. Kobieta na przykład ma 95 lat. Ona niosła kamienie z SAN-u, żeby budować szpital, żeby ona kiedyś na stare lata miała gdzie się leczyć. Panie premierze, w tej chwili zabieramy tym starszym ludziom, zabieracie tym ludziom dostęp do ochrony zdrowia.
1: Pyta Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Agnieszka Bąk, sołtys Jankowiec, także mocno wspiera walkę o przetrwanie bieszczadzkiego szpitala.
2: Całkowicie wspieram organizatorów i pracowników szpitala. My, mieszkańcy i pacjenci, bardzo boimy się, że zostaniemy pozbawieni podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. I przyłączam się do apelu. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę i apeluję do rządzących, aby podejmując decyzje na szczeblu rządowym dotyczące szpitala, kierowali się nie tylko tabelą finansów czy rachunkami, ale przede wszystkim zdrowiem i życiem nas wszystkich. Również zaangażowałam się w zbieranie podpisów i duża frekwencja mieszkańców podpisanych pod listą ratowania szpitala sprawiła, że razem z organizatorami przywiozłam te podpisy do pana premiera.
1: Mówiła Agnieszka Bąk. Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
3: To teren bardzo rozległy i powinniśmy zostać potraktowani priorytetowo, ponieważ nie jest to zbyt duża gęstość zaludnienia, ale teren jest bardzo kilometrowo rozległy i dojazd do szpitala zajmuje dużo czasu. Już w tej chwili są przekroczone normy, które obowiązują w Polsce, na przykład na dojazd karetką do najbliższego SOR-u. Jeżeli zamkną u nas SOR, to w ogóle pacjenci będą musieli być przewiezieni do Sanoka. W Sanoku jest to oddział już w tej chwili niewydolny, a jeżeli się cały rejon przeniesie do Sanoka, to już w ogóle nasi pacjenci będą godzinami czekać pod drzwiami. Tak samo jeśli chodzi o oddział OIT, który mamy trzyłóżkowy, jest on rzekomo nierentowny, ale ratuje on życie naszych obywateli. Taki przykład, że był chłopak, którego żaden ojciec nie chciał przyjąć ze względu na to, że chłopak był w zbyt ciężkim stanie. Był to młody chłopak, który miał wypadek autem w zimie, nie było szans na helikopter, przywieźli go do naszego szpitala, na ten mały ojciec, który jest w Lesku i został wyprowadzony. On po miesiącu wyszedł o własnych siłach, zupełnie zdrowy, z tego szpitala. Czyli warto ratować każde życie ludzkie.
1: Mówiła Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala w Lesku. Do tematu walki o uratowanie tej placówki wrócimy jeszcze za parę chwil. A teraz już spróbujemy zachęcić Was do wycieczek pieszych po naszym regionie. Piękne szlaki turystyczne istnieją nie tylko w Bieszczadach, ale także w okolicach Rzeszowa, o czym opowie nam teraz Jacek Dziwisz, przewodnik beskidzki związany z oddziałem PTTK w Rzeszowie.
4: Aktywnie w Rzeszowie.
5: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie. Szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pobyt z łodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie, niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wjedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wjedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też ruszamy. Kolejny szlaki, które by pewnie warto odwiedzić. To taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisa-Puli. I ten szlak wiedzie z Rynku Rzeszowskiego do miejscowości Kosina przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmów, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze i takim szlakiem się poruszają.
1: Na co powinni zwracać uwagę mieszkańcy regionu czy turyści, wybierając się na te szlaki?
5: No szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali, więc on nie powinien mieć ani za mało znaków, ani za dużo. Poruszając się takim szlakiem, trzeba zachować czujność, bo gdy ją stracimy, możemy gdzieś w jakąś ścieżkę wejść tam, gdzie nie powinniśmy iść. Więc trzeba po prostu patrzeć przed siebie. Najlepiej jak ten szlak widzimy przed sobą, wtedy po prostu poruszamy się. No czasem trochę jak po sznurku, z czym no, tacy wytrawni turyści nie do końca się zgadzają, bo uważają, że to jest takie wielkie ułatwienie. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo, na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
1: A jak pan ocenia ogólnie stan szlaków turystycznych na Podkarpaciu? Można by tu coś poprawić?
5: Pewnie poprawić można zawsze coś i staramy się tutaj z kolegami, znakarzami to robić i w miarę regularnie to jakby w naszym oddziale się dzieje. Myślę, że w tym momencie szlaki tutaj na Podkarpaciu, te, które są czy należą do rzeszowskiego oddziału, są dobrze wyznakowane. Staramy się, aby tą infrastrukturę utrzymać w takim no, należytym porządku. Tak, są oznakowane dobrze, ale trzeba być też jakby no, czujnym, ponieważ prace, które są prowadzone czasami w nadleśnictwach, transport drewna, zdarza się, że przebiega tymi szlakami, które są wyznakowane. No i przy pracach zdarza się, że gdzieś tam usuną nam leśnicy taki szlak. Na szczęście nas o tym informują. Jesteśmy no, w dobrych stosunkach jakby z nadleśnictwem i poinformują nas często o tym, że prowadzone są prace i jakiś znak został usunięty. Ale generalnie oceniam infrastrukturę szlaków tutaj na Podkarpaciu dobrze.
1: Mówił Jacek Dziwisz, przewodnik beskidzki związany z oddziałem PTTK w Rzeszowie.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematu starań mieszkańców o uratowanie szpitala w Lesku. To temat ważny nie tylko dla lokalsów z Bieszczad, ale też dla turystów, na co zwraca uwagę Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala Powiatowego w Lesku.
3: W zimie mamy bardzo dużo połamanych kończyn bądź też wypadków na stokach. Ci pacjenci są załatwiani od ręki u nas w szpitalu. Jeżeli będziemy mieć tylko planowy oddział chirurgiczny, wtedy ci pacjenci będą musieli czekać na planowy zabieg bądź musieli być odwiezieni do jakiegoś innego szpitala. No to mówię, że po prostu no, dla nas, dla ludzi, którzy tam mieszkamy, to jest być albo nie być. Jeżeli nie będzie tych oddziałów, nie będzie pomocy podstawowej, która nam się należy, no to chyba ktoś powinien zwrócić na to uwagę i w jakiś inny sposób pomóc w finansowaniu tego naszego szpitala.
1: Monika Mordarska, mieszkanka Mochawy.
6: Jestem mieszkanką powiatu leskiego. Ja apeluję dzisiaj o to, aby mieszkańcy nie bali się po prostu wyrazić swojej opinii, swojego zdania, bo to jest ten czas, ostatni czas, kiedy po prostu mamy coś jeszcze do powiedzenia. Nie patrzcie na polityczne powiązania, nie patrzcie na to, co ktoś powie, bo mamy prawo żyć w miejscu, gdzie mamy podstawy zdrowotne. To jest podstawa podstaw praw człowieka. Uwierzcie w to, po prostu w to uwierzcie i to nie jest koniec. To są wasze opinie, wasze podpisy i to wy musicie już niedługo stanąć na ulicy i pokazać, że jesteście razem, że walczycie o nas wszystkich, o nas, naszych mieszkańców powiatu leskiego i okolic, nie tylko powiatu leskiego. Zachęcam was bardzo do tego.
1: Protest wspierają także nowi mieszkańcy Bieszczad, na przykład Rita Hornok, która stosunkowo niedawno zamieszkała w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.
7: Jestem wolontariuszem ruchu społecznego Porodówka w Bieszczadach ma zostać, ale ta sprawa nie chodzi tylko o porodówkę. Chodzi o cały szpital i o zdrowie mieszkańców regionu. Chciałabym prowadzić do Leska i założyć tam rodzinę, ale nie chcę prowadzić do regionu, gdzie nie ma szpitalu. Dla mnie to nie jest do wyobrażenia. Brak ginekologii w regionie. Jakie to są prawa kobiet? 5000 podpisów to głos mieszkańców w Bieszczadach, że ochrona zdrowia to nie przywilej, ale to prawo każdych i mieszkań też regionów oddalonych od dużych miast.
1: Anna Sabik ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
8: Ja jestem pracownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego i dziś uważam, że należy to powiedzieć głośno. Jeżeli szpitalny oddział ratunkowy zostanie zamknięty, zawali się cały system ratownictwa medycznego na terenie Bieszczad. Nasz teren jest wymagający. Nasi ratownicy Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego współpracują z licznymi służbami i czas zabezpieczenia pacjenta i przetransportowania go do karetki już jest czasochłonny i wymagający. Dlatego uważam, że pacjent powinien być jak najszybciej przekazany do szpitalnego oddziału ratunkowego. Niejednokrotnie już spotykamy się z sytuacjami, kiedy pacjenci oczekując w szpitalu sanockim, w naszych karetkach, zespołach pogotowia ratunkowego, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego są przekazywani przez dyspozytorów do naszego szpitala, aby jak najszybciej móc przekazać tego pacjenta i został on zabezpieczony przez oddział ratunkowy. Trzeba to powiedzieć głośno, że w ratowaniu życia ludzkiego liczy się czas.
1: Mówiła Anna Sabik. Protest wspierają też ci, którzy z Bieszczadów wyjechali, na przykład Piotr Nasiadka.
9: Mieszkałem w Bieszczadach, teraz mieszkam w Warszawie, ale właśnie myślę sobie, że problem zamykania szpitala to nie tylko problem mieszkańców Bieszczad, których dotyka najbardziej, ale też turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady wypocząć, gdzie zdarzają się jakieś wypadki albo choroby i tej opieki będą potrzebować i będą jechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby ją uzyskać. Także panie premierze, proszę o pozostawienie tego szpitala i ci ludzie tak samo płacą składki zdrowotne i podatki, więc należy im się to.
1: Oddajmy jeszcze raz głos Duszanowi Augustynowi, organizatorowi akcji w obronie Leskiego Szpitala.
10: W tym miejscu chciałem też zaapelować do posłów wybranych z naszego okręgu, którzy niejednokrotnie obiecywali nam rozwiązania, czy to za poprzedniego rządu, czy to za tego rządu, systemowe rozwiązania dla naszej lokalnej specyfiki. Niestety nasz szpital zarówno wcześniej, jak i teraz popada w coraz większe długi i tych rozwiązań systemowych nie ma. Mamy wrażenie, że zapomina się o nas, o takich regionach, gdzie tych wyborców jest po prostu mniej. Zapomina się o nas, bo być może tam nie ma zbyt wielu głosów. Zapomina się o nas, bo może jesteśmy jakby bardziej spolegliwi, może nie potrafimy aż tak głośno o siebie zakrzyczeć, ale w tym momencie na szali jest nasze zdrowie. Dlatego, drodzy posłowie wybrani z naszego okręgu, zachęcam was do tego, żebyście wszystkimi możliwymi sposobami ratowali nasz szpital, ratowali nasze bezpieczeństwo zdrowotne, bo my sami obiecujemy, że będziemy walczyć do końca, bo tutaj stawka jest najwyższa. Stawką jest nasze życie, życie naszych rodzin, zdrowie naszych rodzin i to, czy my nie będziemy się musieli kiedyś z Bieszczad wyprowadzić. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy dość traktowania nas jako regionu, jako takie peryferie. Miejsca, gdzie wydobywa się ropę, gdzie wydobywa się gaz, gdzie ścina się drewno, a ośrodki turystyczne są wykupywane, najlepsze działki są wykupywane przez bogaczy z wielkich aglomeracji. My z tego nic nie mamy. A usługi publiczne są od nas zabierane. Likwiduje się szkoły, nie buduje się połączeń kolejowych, brakuje podstawowych usług, takich jak ochrona zdrowia. Pieniądze od nas po prostu wypływają, nie dostajemy nic w zamian. Dlatego oczekujemy, że będziemy traktowani równo, że nasz region, ale też inne regiony, które są na peryferiach, zaczną być traktowane podmiotowo, bo inaczej nasza cierpliwość też się w końcu wyczerpie.
1: Mówił Duszan Augustyn, organizator protestów w obronie szpitala w Lesku.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Jak mogą rozwijać się Karpaty? Czy granica jest czymś, co dzieli, czy też czymś, co łączy z sąsiadami? Czy samorządy wykorzystują szanse, jakie dają pieniądze zewnętrzne, na przykład z programu Interreg Polska-Ukraina? Na te pytania odpowiadali nie tak dawno samorządowcy z naszego regionu. Okazją była 41. już edycja konferencji Europa Karpat, która tym razem odbyła się w Przemyślu. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, jednej z największych gmin w powiecie sanockim.
11: Te nasze aspiracje miejskie też się gdzieś tam pewnie będą odzywać, zwłaszcza wśród moich radnych, tylko mamy problem, bo dwie miejscowości z naszej gminy były kiedyś miastami, więc tutaj poza Zarszynem jeszcze Jaćmierz miał prawa miejskie, więc byłby problem, gdzie ta stolica powinna być, więc na razie tematu nie ruszamy. A teraz już wracając do pytania, tak, jeżeli chodzi o te środki z Interregu, więc tutaj my bardzo, bardzo, praktycznie od zawsze, bo ja jestem już drugą kadencję, ale już kiedy przyszłam, to ta nasza współpraca głównie właśnie ze Słowacją była bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i te wszystkie programy współpracy, wymiany samych partnerów, z którymi realizowaliśmy do tej pory jakiekolwiek projekty, czy to w ramach Interregu, czy jakichś innych środków, to około 30, ponad 30 było zaangażowanych, tylko też musimy brać uwagę na to, że no u nas gmina jest czymś takim dużym, sporym, a tam czasami, żeby zrealizować jakiś jeden projekt, musieliśmy angażować kilku starostów, z racji tego, że oni są troszkę mniejsi, ale ta współpraca bardzo dobrze się zawsze układała i jeżeli tylko są jakieś środki do pozyskania, to my zawsze aplikujemy i mamy już teraz taką dowolność, że mamy tylu tych partnerów, że zawsze jest z kogo wybrać i oni też zawsze gdzieś w naszym kierunku się uśmiechają, jeżeli tam z ich strony są jakieś inicjatywy. My głównie realizujemy programy związane z szeroko pojętą turystyką i kulturą. Bo z racji tego, że no, nasz potencjał, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o zakłady pracy, no nie jest zbyt wielki, tu się nie ma co oszukiwać, więc stwierdziliśmy, że to wcale nas w niczym nie ogranicza i możemy pójść w rzeczy, w których po pierwsze dobrze się czujemy, po drugie, które cenią nasi mieszkańcy, bo też byli bardzo mocno przyzwyczajeni do tych wszelkiego rodzaju wymian międzykulturowych, więc realizujemy to po prostu, co możemy, na co są środki, w czym dobrze się czujemy. I tutaj w ostatnich latach bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój ścieżek rowerowych. Mamy już taką sieć dróg, mamy również na ten moment kilka już miejsc obsługi rowerzystów. Wszystko oczywiście w tym samym stylu, staramy się, żeby były to trasy spójne. I naszym takim docelowym marzeniem jest, żeby te ścieżki rowerowe połączyły teren całej naszej gminy. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego. I wszelkie projekty, które się pojawiają, to właśnie szukamy, czy jest jakaś możliwość pozyskania środków właśnie na ścieżki rowerowe. Chociaż jak to bywa, no czasami też musimy trochę kombinować, bo może nie ma dofinansowań stricte na ścieżki rowerowe, ale są na jakieś drogi. My sobie gdzieś tam poszukamy środków dodatkowych ze swojej strony, wybudujemy ten mur, no i później nazwiemy to ścieżką rowerową i to się wszystko ładnie łączy.
1: W ostatnich kilkunastu miesiącach środki zewnętrzne, choćby te przeznaczone na infrastrukturę, są jednak mocno ograniczone.
11: Zgadza się. W poprzednim roku udało nam się z naszych własnych środków zrobić tylko i wyłącznie jedną drogę, gdzie ja nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, że w roku 2023-2024 w jednym roku zrobiliśmy 52 drogi. I no, nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, no, dlaczego jedna. No i mówię, no nie ma, no po prostu nie ma, więc tutaj Polskie Łady zrobiły naprawdę świetną robotę, a najważniejsze myślę dla nas samorządowców było to, że po pierwsze nie musieliśmy wypełniać stosu kartek, wniosków, uzasadniać, dlaczego jest ta droga nam potrzebna. I że mieliśmy taką dowolność, że po prostu ktoś wreszcie dał nam możliwość wyboru tego, co według nas jest dla mieszkańców najważniejsze. I to było coś niesamowitego, że no my mieliśmy tyle pomysłów i wiedzieliśmy, że kurczę, jeżeli to napiszemy, to się uda. Więc tu te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o drogi, właśnie woda i kanalizacja, to dzięki Polskim Ładom udało nam się i teraz jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin tutaj u nas, w sensie w okolicy, gdzie mamy no prawie 100% z wodociągowania i skanalizowania. To jest coś niesamowitego. Tylko, że teraz szukamy środków na modernizację oczyszczalni, która już nie podoła chyba w niedługim czasie, więc na to będziemy szukać środków.
1: Mówiła wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie opowiemy wam jeszcze o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Na początek zapraszamy was do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w niedzielne popołudnie w Skansenie.
12: 28 prezentacje twórczości ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków.
1: Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
12: Jest to największa doroczna impreza organizowana w Parku Etnograficznym od 1997 roku. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. W tym roku cykliczne spotkanie z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków odbędzie się w niedzielę 7 czerwca, a obracać się będzie wokół tematu wody. Godzinowy plan wszystkich atrakcji oraz informacje o cenach biletów dostępne są na stronie internetowej muzeumkolbuszowa.pl.
1: Zapraszała Agata Front. A my jeszcze sprawdźmy, co ciekawego szykuje w najbliższych dniach Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Tam w najbliższą środę gościć będzie doktor habilitowany Michał Bilewicz, wybitny polski psycholog społeczny, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi on szerokie badania dotyczące psychologii stosunków międzygrupowych, psychologii traumy i pojednania. Jest jedynym polskim naukowcem, któremu prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki odmówili wręczenia tytułu profesora wbrew decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów naukowych. Spotkanie z Michałem Bilewiczem, autorem Traumalandu, 10 czerwca o 18 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Instytucja ta zaprasza także na dwa spotkania z poetkami w ramach cyklu Poezja Nieoswojona. Gośćmi biblioteki będą najpierw Marlena Niemiec i Katarzyna Szweda. Spotkanie odbędzie się w wypożyczalni muzycznej przy Żeromskiego 2 w czwartek 11 czerwca o 18. Dzień później w piątek o 17 w Rzeszowie zagości też Joanna Miller. Spotkanie z nią w Chwili numer 8 przy ulicy Okulickiego 3. Zapraszamy. A teraz sprawdźmy jeszcze repertuar kin Helios w naszym regionie. W ten weekend jedną z najciekawszych premier jest film Władcy Wszechświata. Nowa aktorska adaptacja kultowej serii o He-Manie. Reżyserem produkcji jest Travis Knight, znany wcześniej m.in. z filmu Bumblebee. Głównym bohaterem jest książę Adam, który dzięki mieczowi mocy przemienia się w legendarnego He-Mana i staje do walki ze złem. W roli He-Mana występuje Nicolas Galicin, a jego głównego przeciwnika Szkieletora gra Jared Leto. W obsadzie znaleźli się także Idris Elba, Camila Mendes oraz Alison Brie. Fabuła przenosi widzów do świata Eterni, gdzie He-Man musi powstrzymać tyranię Szkieletora i ocalić swoją rodzinę oraz królestwo. Film oparty jest na popularnej marce z lat 80., która obejmowała figurki, seriale animowane i wcześniejsze ekranizacje przygód He-Mana. Produkcja trwa ponad 2 godziny i ma być widowiskowym połączeniem fantazy, przygody i nostalgii dla fanów klasycznych Władców Wszechświata. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wciąż rozpalający samorządowców z Bieszczad temat rosnącej populacji niedźwiedzi i wilków, które budzą już strach nie tylko części mieszkańców regionu, ale też potencjalnych turystów. Później opowiemy wam m.in. o tym, jak niektórzy samorządowcy, na przykład prezydenci Przemyśla i Stalowej Woli, najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia, włączają się w ogólnopolską zbiórkę podpisów pod zakazem propagowania banderyzmu. To oczywiście reperkusje głośnej, wyjątkowo niefortunnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powszechnego oburzenia, jakie wybuchło po nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów tamtejszej armii. Dziś także opowiemy wam o nowych inwestycjach w Tajęcinie pod Rzeszowem oraz zaprosimy was na jedyny festiwal literacki organizowany latem w naszym regionie. Zaczynamy jednak od problemu dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe. Pod koniec maja odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła pewne postulaty wypracowane wraz z samorządowcami i stroną społeczną, które trafiły już do Ministerstwa Klimatu. Przyjęły one formę dezyderatu. Czym jest dezyderat? To na początek wyjaśni nam Gabriela Lenartowicz, posłanka KO i zastępczyni przewodniczącej komisji.
0: Eko Bieszczady.
2: Dezyderat Sejmowej Komisji to jest oficjalny dokument zawierający postulaty i zalecenia komisji w konkretnych sprawach. Jest on przyjmowany w postaci uchwały skierowanej bądź to do Rady Ministrów, bądź to do resortu. Ale przede wszystkim, jaki jest charakter prawny, bo to będzie ważne, żebyśmy sobie to uzmysłowili, dyskutując nad tym. Adresat, czyli ten, którego wybierzemy, czy Rada Ministrów, czy resort klimatu, nie ma prawnego obowiązku do realizacji postulatów zawartych w tym dezyderacie, ale musi zająć wobec nich pisemne stanowisko. I projekt musi zawierać termin odpowiedzi, ale nie dłuższy niż 30 dni.
1: Mówiła posłanka Gabriela Lenartowicz. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego, spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miałyby działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spreje czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Przyjęcie tego dokumentu poprzedziła długa i niełatwa dyskusja. Najbardziej nerwowo zrobiło się po tej oto wypowiedzi wójta bieszczadzkiej gminy Komancza, Romana Bzdyka, który mocno skrytykował posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
3: Tutaj dużo się mówi tak poprawnie, troszkę politycznie, natomiast my chcemy prawdziwych rozwiązań. Nas żadna strategia, szanowni państwo, nie interesuje. My nie mamy czasu na strategię, my po prostu potrzebujemy rozwiązań systemowych. Jako wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta, my odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców i my po prostu, szanowni państwo, potrzebujemy takie narzędzia, że podejmujemy decyzję. Każdy zwierz, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom, czyli najważniejszemu dobru, czyli ludzkiego życia, powinien być odstrzelony. I nie powinno być takiej sytuacji, że 150 metrów od zabudowań po prostu nie ma na to czasu. My musimy podejmować decyzję i powinniśmy mieć takie narzędzia, że my podejmujemy decyzję i ten zwierz zostaje odstrzelony. Niedźwiedź, wilk, nie ma to znaczenia dla nas, co to jest. Po prostu odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców. Ja życzę państwu wszystkim, którzy wymyślili tą grupę płoszenia, aby byli pierwsi, którzy będą płoszyć te niedźwiedzie tymi gumowymi kulami. Zobaczymy, ile z was z nich zostanie. Troszkę o biologii niedźwiedzia sobie poglądajcie. Was by po prostu nie było. My nie mamy czasu na wygłupy. Żeby państwo byli świadomi, wy jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden wypadek, ja rozumiem, był to wypadek. Natomiast kolejne, państwo jesteście za to odpowiedzialni. I my będziemy żądać karnego karania was Tak jest. Tego żądamy. Bo my nie będziemy, szanowni państwo, odpowiadać za bezpieczeństwo mieszkańców, kiedy wy tak naprawdę gdzieś fruwacie w kosmosie. Sorry, przepraszam serdecznie, ale niestety jesteście, szanowni państwo, niekompetentni. My to widzimy strasznie i jest to nas bardzo boli, że tacy ludzie reprezentują niestety nas, bo państwo nas reprezentujecie. I liczebność populacji nas nie interesuje. Nas interesuje tylko jedno. Podchodzi zwierz pod zagrodę ludzką, musi... Oczywiście, że tak. Jakby do pani przyszedł morderca, to pani co by czekała i się rozłożyła i czekała, żeby panią pojął?
1: Na słowa wójta Romana Bzdyka zareagowała wiceprzewodnicząca komisji Magdalena Filix.
4: Nigdy nam się nie uda wypracować rozwiązań, jeżeli będziemy w ten sposób komunikować, bo słyszę dzisiaj ministerstwo, które mówi o tym, że słyszy ten problem, że wdraża rozwiązania. Ja rozumiem, że na ten moment one są niewystarczające i jeszcze nieskuteczne i większość z nich jeszcze nie weszła w życie, ale ja słyszę i o badaniu liczebności, i o obrażowaniu, i o straszaniu, ale też o konieczności eliminacji czasem, bo tak jest, osobników po prostu konfliktowych, które już jako takie zostały określone. I ja rozumiem, że to jest jakieś stanowisko konkretne, które do państwa mogłoby jakoś dotrzeć, ale z drugiej strony słyszę głos samorządu, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pana, który mówi, nas nie interesują żadne rozwiązania, żadne strategie, chcemy strzelać i koniec. Wiecie, jak my się po prostu w takich absurdach okopiemy, to żadnych rozwiązań nie będzie. Ja już pomijam fakt, że pan nas tutaj obraził i powiedział, że wszyscy jesteśmy niemerytoryczni i pan się za nas wstydzi. Ja nie wiem, kim pan jest z wykształcenia naprawdę, czy biologiem i tak dalej, ale państwo przestańcie krzyczeć, Boże, no naprawdę, no już, no ja czy ja poczekam, aż pani skończy. Druga rzecz jest taka, która dotyczy konkretnie... Nie, właśnie dlatego słucham naukowców w przeciwieństwie do pana.
5: Proszę obniżenie emocji nas wszystkich. Nas spokojnie.
4: Znaczy ja bardzo przepraszam. Proszę ucisz te 7 osób. I nie będę dalej mówiła, bo tak się nie da.
5: Szanowni państwo, no do tej pory potrafiliśmy się wzajemnie słuchać. Proszę zająć miejsce. Moment. Potrafiliśmy sobie nie przeszkadzać.
4: Druga rzecz, na którą zwrócę uwagę. Podnosicie państwo problem tego, że turyści, którzy mają tam przyjechać, czują się zaniepokojeni i się boją. Gdybyście państwo zapytali takich randomowych ludzi z Polski, z różnych województw, dlaczego się boją, to właśnie temperatura dokładnie tej dyskusji i mówienie o tym, że już niedźwiedzie atakują, że mordercy i tak dalej, proszę zrozumieć, że państwo z tym jesteście na co dzień, ja to szanuję i żyjecie. Specjaliści też wiedzą, o czym mówią, ale większość społeczeństwa nie wie. I jeżeli słyszą od państwa przedstawicieli tych miejsc, ja rozumiem naprawdę, że ten problem tam jest i funkcjonuje, słyszą takie wypowiedzi, a media takie wypowiedzi państwa przedrukowują i tak dalej, to nie dziwcie się, że ludzie, którzy nie mają na ten temat pojęcia i nie wiedzą, co się dzieje, nawet z ostrożności po prostu wolą tam nie pojechać i nie pojadą. Więc to nie jest w waszym interesie, jeśli reprezentujecie ten region, żeby w taki sposób prowadzić tą dyskusję i krzyczeć, że niedźwiedź, morderca i tak dalej, bo nie będziecie mieli turystów, co jest naturalnym zjawiskiem i nie zależy ani od nas, ani od żadnych innych argumentów.
1: Magdalena Filix, która jakiś czas temu organizowała nawet wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na Podkarpaciu w okolicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, zwróciła też uwagę, że projekt dezyderatu początkowo nie zawierał żadnych postulatów związanych z działaniami leśników czy myśliwych.
4: Wszyscy mówimy tutaj o nauce, a ja nie znajduję w tej dezyderacie absolutnie niczego, co odnosiłoby się do badań, które mówią o wpływie nęcisk i karmisk na zachowanie niedźwiedzi i to nie w tym tygodniu, tylko od kilkudziesięciu lat. Bo możemy znajdować różne rozwiązania, które w tej dezyderacie są zaproponowane, ale jeżeli państwo sami mówicie, że ten teren jest już tak trudny, a sytuacja jest tak krytyczna, ja nie będę się rozwodziła nad tym tematem, bo nawet jak ktoś zaprzeczy, to doskonale będzie wiedział, o czym ja mówię, nawet myśliwy, jaki wpływ na zachowanie niedźwiedzia ma po prostu pożywienie i myśliwskie nęciska i karmiska. Ja dostałam takich zdjęć, bo poprosiłam z waszego terenu, tak jak wy pokazujecie nam różne zajścia, filmiki, ja to obejrzałam. Podobnej sytuacji dostałam mnóstwo zdjęć z tych terenów, o których rozmawiamy, jak te nęciska wyglądają, w jakich odległości od zabudowań są. Przypominam też, że zanim ten, że tak powiem, towar kilkudziesięciu ton buraków trafi na przykład na miejsce, to on też gdzieś jakby leży, zalega i tak dalej. I nie będziemy się tutaj wszyscy oszukiwać jak małe dzieci i bawić ciuciu babkę, że niedźwiedź nie chodzi po prostu za tymi nęciskami. Że nie ma też tych nęcisk po to, żeby robić zdjęcia, tak? Te takie, nie wiem, budki, fotobudki i tak dalej. Znaczy jest duży z tym problem. I dla mnie ta dezyderata musi być uzupełniona o coś, co stało się i jest fundamentalną przyczyną też modyfikacji, zmiany tych niedźwiedzi i tego, że się do tych gospodarstw zbliżają.
1: Posłanka Magdalena Filix miała jeszcze jedno zastrzeżenie do tego oto fragmentu projektu dezyderatu.
4: W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa bezpieczeństwa ludzi ze strony drapieżników problemowych i natarczywych. Działania zapobiegawcze skierowane na ochronę ludzi powinien podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta. I ja się z tym zgadzam i rozumiem, że jeśli chodzi o odstraszanie w takich sytuacjach, że decyzję trzeba podjąć teraz i wcześniej jest do tego przygotowana ta grupa interwencyjna, która jest przeszkolona i za którą ktoś bierze odpowiedzialność, tak, ale chciałabym wiedzieć, czy to wyklucza możliwość podjęcia przed wójta decyzji w trakcie takiej interwencji o odstrzale. To jest też dla mnie decydująca kwestia. Absolutnie uważam, że samorządowcy powinni mieć swobodę podejmowania decyzji dotyczących odstrzału, ochrony ludności i tak dalej i przywołania grupy interwencyjnej. Ale z założeniem, że jeżeli jest kwestia odstrzału czy użycia amunicji ostrej i eliminacji takiego osobnika konfliktowego, to tutaj nie chciałabym, żeby wynikało z tych rzeczy, które przyjmiemy, że wójt również może podjąć taką decyzję, tak? Bez zgody wynikającej do dzisiaj z obowiązujących przepisów. I to są moje dwa zastrzeżenia i chciałabym, żebyśmy je rozstrzygnęli.
1: Ostatecznie jej uwagi znalazły się w treści przyjętego przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dezyderatu. Przypomnijmy jednak, że ten dokument zobowiązuje Ministerstwo Klimatu jedynie do pisemnej odpowiedzi na zawarte w nim postulaty. Rozwiązania prawne przyjmie ostatecznie sejmowa większość. Zważywszy na silne lobby myśliwskie w Sejmie oraz stanowisko, jakie w tych sprawach przyjmuje na ogół PSL, stanowione prawo może ostatecznie bardziej odpowiadać na postulaty samorządowców czy myśliwych, których głos także wybrzmiał pod koniec maja w Sejmie, o czym opowiemy wam jeszcze za parę chwil.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Koniec z odsyłaniem chorych dzieci na leczenie do innych województw. W Rzeszowie podpisano umowę na finansowanie gigantycznej inwestycji Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Monika Trykowska, chwila.
7: Inwestycja za blisko 760 milionów złotych sprawi, że chore dzieci nie będą już odsyłane na leczenie do innych województw. Nowy czteropiętrowy gmach pomieści szpitalny oddział ratunkowy, 5 sal operacyjnych, lądowisko dla helikopterów na dachu oraz 24 poradnie specjalistyczne. Pierwszych pacjentów przyjmie jesienią 2029 roku.
6: O ile w stolicy Podkarpacia medycyna świętuje sukces, o tyle w Lesku zadłużony szpital stoi na krawędzi bankructwa. Placówka ma 170 milionów złotych długu, a jej likwidacja pozbawiłaby Bieszczady jedynego szpitalnego oddziału ratunkowego. W obronie placówki mieszkańcy zebrali ponad 5,5 tysiąca podpisów i protestowali w Sejmie, wręczając petycję premierowi. Likwidacja SOR-u zmusi pacjentów do szukania pomocy w oddalonym Sanoku lub Krośnie, co opóźni czas reakcji medycznej. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wdrożenie planu ratunkowego. Rewolucji na rzeszowskich drogach 1 lipca nie będzie, zapowiadana od miesięcy. Największa od dekad reforma siatki połączeń autobusowych zostaje oficjalnie zawieszona. Urzędnicy podjęli tę decyzję po fali krytyki i setkach wniosków od pasażerów. Konsultacje społeczne przyniosły ponad 1000 uwag dotyczących tras, częstotliwości kursów oraz numeracji linii. Ale kierowcy jadący autostradą muszą uzbroić się w cierpliwość. Ruszył właśnie trzyetapowy remont prawej jezdni między węzłami Przemyśl, Korczowa.
8: Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. W pierwszym etapie prowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu. Samochody osobowe jadące w stronę Korczowej zostaną przekierowane na lewą jezdnię, wspólną dla obu kierunków. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku granicy zostaną skierowane na węźle Przemyśl na objazd poprowadzony drogą krajową nr 77 i 94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo północne, południowe na drogę dojazdową DD60 do przejścia granicznego w Korczowej. W ramach zmienionej organizacji ruchu zamknięty zostanie MOP Chruszowice. Węzeł Korczowa będzie niedostępny dla ruchu w kierunku granicy zarówno wjazd, jak i zjazd. Nawrotka do węzła Korczowa zlokalizowana będzie na końcu odcinka autostrady. Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu. Apelujemy więc do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz uważne obserwowanie oznakowania, które będzie na bieżąco dostosowywane do postępu robót.
6: Apelowała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy już do problemu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, widywanych także w innych częściach naszego regionu, nawet w okolicach Przemyśla. Pod koniec maja tym tematem już po raz drugi zajmowali się posłowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła dezyderat, czyli zbiór postulatów kierowanych do Ministerstwa Klimatu, na które resort będzie musiał teraz pisemnie odpowiedzieć. W pracę nad nowymi rozwiązaniami prawnymi i nową strategię uradzenia sobie z dzikimi zwierzętami mają być zaangażowane także inne resorty, samorządy i strona społeczna. Jacek Czerniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, zauważa rosnące szkody, jakie wilki i niedźwiedzie powodują choćby w gospodarstwach rolnych w naszym regionie.
9: Docierają do nas informacje dotyczące właśnie skali wyrządzonych w gospodarstwach rolnych szkód przez duże drapieżniki. Rolnicy, organizacje związkowe apelują o wsparcie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochrony ich dorobku. I zwracają uwagę również na kwestie związane z odszkodowaniami, żeby ta procedura odszkodowań była dość prosta, szybka i żeby terminowa wypłata była w związku z tymi, jak powiedziałem, kwestiami. Najczęściej te szkody dotyczą wilków. Mamy materiał, który przedstawia szacunek liczby populacji wilków. To jest materiał oparty na informacji GUS-owskiej. Możemy kwestionować ten materiał, czy to jest estymacja niewłaściwa, czy też nie, ale z tej informacji wynika, że to jest przeszło 5 tysięcy osobników. GUS przedstawia to zresztą w materiale również MKiŚ-u. Jeżeli nie zgadzamy się z tą daną GUS-u, no to proszę Państwa, jaka jest skala tychże szkód i wartość wypłacanych odszkodowań, bo to jest taka obiektywna, wydaje się, dana, która pokazuje, jaka jest tendencja w tym zakresie. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła liczba zgłaszanych szkód wyrządzonych przez wilki z 900 tychże zgłoszonych szkód w 2020 roku do ponad 1300 w 2024 roku. I matematyka jest prosta, jest to wzrost około 50%. A co się wiąże z tymi szkodami? Oczywiście wypłata odszkodowań. I w tym zakresie te odszkodowania wzrosły dwukrotnie wartość i w 2024 roku wyniosły blisko 3 600 000 zł. No, podobne tendencje obserwujemy w przypadku niedźwiedzia brunatnego. W ciągu ostatnich 5 lat niemal 3-krotnie wzrosła liczba szkód powodowanych przez niedźwiedzie, około 90 szkód zgłoszonych w 2024 roku. Także w ślad za tym oczywiście wzrasta wartość odszkodowań, które w 2024 roku w całym kraju, oczywiście to jest dana dotyczącego całego kraju, wyniosła 230 tysięcy złotych. Te dane ekonomiczne, te odszkodowania, ta liczba tychże strat, wartość wypłaconych odszkodowań, no mówi o pewnym problemie, o powadze tego problemu, przed jakim stoimy niewątpliwie i potrzebie skoordynowanych działań w tym zakresie. Bardzo wrażliwą kwestią, którą poruszają rolnicy i ona jest często na spotkaniach przedstawiana, jest problem w uzyskaniu odszkodowań w sytuacjach na przykład, gdyż zwierzę gospodarskie zostanie całkowicie zjedzone przez drapieżnika. Nie ma wtedy tej możliwości. Tutaj minister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił się do Ministerstwa MKiŚ-u, żeby te kwestie uwzględnić. W naszej ocenie, w ocenie resortu, co jest istotne w związku z tymi kwestiami, o których mówiłem. Przede wszystkim trzeba podjąć wysiłek opracowania strategii zarządzania najważniejszymi drapieżnikami, żeby przedstawić kierunek, liczba populacji. To powinno być ocenione oczywiście naukowe i stwierdzone przy współpracy naukowców i żeby takowe strategie opracować. Również poruszane jest to na spotkaniach przez rolników, żeby uprościć procedury umożliwiające eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie oczywiście zgodnie z prawem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kolejna kwestia. Zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki i niedźwiedzie i rysie po zmroku. To też rolnicy uważają, że to jest absurd, że wtedy te odszkodowania się nie należą. Również najlepszą metodą jest zapobieganie, więc tutaj zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakup urządzeń i materiałów zabezpieczających i uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, to jest również poruszane, ale również utraconych korzyści.
1: W jakim kierunku powinny iść rozwiązania prawne zmierzające do uspokojenia sytuacji i rozwiązania problemów dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe? Jakie jest tutaj stanowisko Ministerstwa Rolnictwa?
9: Potrzebujemy dzisiaj takiego podejścia naukowego, opartego na wiedzy naukowej, rzetelnego modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w obszarach górskich, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. te bariery, które dzisiaj są w tym kontekście, mam na myśli bariery administracyjne i proceduralne, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskanie rekompensaty za poniesione straty, nie prowadzą naszym zdaniem do ograniczenia konfliktów społecznych. Wprost przeciwnie. One eskalują te konflikty, podważając tym samym skuteczność i zasadność ich ochrony. Naszym zdaniem, to jest taka już konkluzja końcowa, jest potrzebne dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane, dostępne w szerokim zakresie. Tu wskazujemy płatnika, jest to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo myślę, że ten zakres właśnie może być realizowany przez NFOŚ.
1: Mówił Jacek Czerniak z Ministerstwa Rolnictwa. Posłowie pracujący nad rozwiązaniami prawnymi i strategią działań wobec dużych drapieżników korzystają ze wsparcia nauki. Stałym doradcą Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest profesor Dariusz Gwiazdowicz.
10: Na dzień dzisiejszy nie mamy rozwiązań systemowych, bo o to nam chodzi, o rozwiązania systemowe, o strategię. Nie mamy czegoś takiego. Nie mamy procedur związanych z szybką reakcją w momencie, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia człowieka. Nie mamy czegoś takiego. I zespół, który będzie miał do dyspozycji broń gładkolufową, które przepisy nie są też do końca sprecyzowane, nie rozwiąże tutaj sytuacji. To wygląda tak, jakbyśmy wysoką temperaturę leczyli, czyli objawy, ale nie leczyli przyczyny tego wszystkiego, czyli nie dotykało to istoty sprawy. I w związku z tym moja tutaj też prośba i kwestia jest taka, żebyśmy naciskali na rozwiązania systemowe, a nie na rozwiązania powierzchowne, które nie rozwiążą tego problemu i samorządowcy w dalszym ciągu będą się z tym borykali. To, że oni prowadzą rejestry takich sytuacji konfliktowych, sprawia tylko, że są sfrustrowani, no bo właściwie nic z tym nie mogą zrobić.
1: Mówił profesor Dariusz Gwiazdowicz. W marcu pojawiły się doraźne działania, choćby obrażowanie niedźwiedzi i powołanie grupy interwencyjnej celem odstraszania niedźwiedzi brunatnych w naszym regionie. O tym, jakie są efekty tych działań, mówił Piotr Otawski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
11: Niewątpliwie zmiany w systemie zarządzania, zwłaszcza populacją niedźwiedzia, są potrzebne. Chciałbym też podkreślić, że przez poprzednie 8 lat zasadniczo nic w tym zakresie nie zostało zrobione, nic nie zostało wykonane, a problem systematycznie narastał. To dopiero obecny rząd podjął działania zmierzające do zmniejszenia poziomu konfliktów i wprowadzenia zarówno regulacji na poziomie prawnym, jak i rozwiązań organizacyjnych, które mają ten konflikt pomiędzy zwłaszcza populacją niedźwiedzi w terenach podgórskich zmniejszać, minimalizować. Ważne jest również to, że przez poprzednie lata nie został wypracowany i przyjęty system monitoringu populacji gatunków drapieżnych. To również działaniami tego rządu zostały podjęte kroki w celu zabezpieczenia finansowania i wdrożenia projektu monitoringu trzech gatunków zwierząt drapieżnych, czyli niedźwiedzia, wilka i rysia. Chciałem też podkreślić, że działania podejmowane systemowe, działania podejmowane już w tym roku, najpierw związane z zabezpieczeniem finansowania dotyczącego grup interwencyjnych, obrożowania oraz płoszenia konfliktowych osobników niedźwiedzia, zostały już podjęte i de facto grupa rozpoczęła działanie. Ona może nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, ale dzięki wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ona już funkcjonuje i operuje. W ciągu ostatniego tygodnia zostały zaobrożowane kolejne osobniki niedźwiedzia w nadleśnictwie Baligród. Te działania będą dalej prowadzone. Oczywiście samo obrożowanie nie jest rozwiązaniem końcowym. Chodzi o zdefiniowanie osobników konfliktowych, wdrożenie odstraszania, a w sytuacji, kiedy to odstraszanie nie będzie przynosiło efektów, również eliminacja tych osobników, których warunkowanie nie uda się odwrócić. Stąd tak na dobrą sprawę te działania są już w tym momencie wdrażane. Nie jest też tak, że te działania są działaniami wystarczającymi. To, co niewątpliwie jest potrzebne i to, co w projekcie dezyderatów również się znajduje, to konieczność wdrożenia tych działań jako działań stałych, a nie działań, które zostały podjęte w tej chwili jako działania projektowe. A więc z całą pewnością popieram i myślę, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera dążenie do tego, aby te działania, które są w tej chwili działaniem grupy interwencyjnej, przyjęły w przyszłości wymiar działań ustawowych oraz działań ze stałym finansowaniem ze źródeł krajowych. Na koniec chciałbym również zaapelować do tego, aby prace w Sejmie zostały zakończone. Niemniej jednak dla skuteczności działań, które są już w tej chwili podejmowane w województwie podkarpackim, konieczne jest również wdrożenie do polskich rozwiązań, już nie wdrożenie, tylko tak naprawdę wprowadzenie rozwiązań przyjętych przez Sejm na poprzednim posiedzeniu, a więc możliwości używania amunicji niepenetrującej w celu płoszenia, stąd też apel do tego, aby jak najszybciej te przepisy zostały zaopatrzone przez podpis prezydenta i mogły faktycznie służyć działaniom chroniącym bezpieczeństwo społeczności lokalnej w województwie podkarpackim.
1: Mówił Piotr Otawski, dyrektor generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tymczasem niektórzy mieszkańcy Bieszczad, nie czekając na nową strategię i nowe rozwiązania prawne, wzięli sprawy w swoje ręce, mówi Paweł Budzyński ze Związku Zawodowego Wspólna Sprawa.
12: Jako grupa niedźwiedziowa podpięta pod Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jesteśmy grupą społeczną w ramach Związku Zawodowego i podstawą prawną jest odstępstwo od zakazu płoszenia wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie i działamy w pełni prawnie w porozumieniu podpisanym przez wójta gminy Bukowsko oraz w porozumieniu z gminą Solino. Działamy w sposób całkowicie legalny i jak gdyby, można powiedzieć, że w sposób bardzo aktywny. I my dzisiaj nie będziemy biadolili. My dzisiaj chcemy wam pokazać, że te wszystkie pomysły są dobre. Natomiast realizacja wymaga działań natychmiast i w sposób legislacyjny i w sposób, powiedzmy, na szczeblu państwowym raczej nie sprostamy temu. My jako grupa społeczna jesteśmy już dzisiaj przygotowani. Grupa niedźwiedziowa ma bardzo słuszne założenia. Auta terenowe, termowizja, noktowizja, miotacze gazu przeciwko niedźwiedziom, kamera obrotowa, 60-krotny zoom. Dzisiaj jesteśmy w to wyposażeni. Kamera multispektralna, 8 sztuk na dwóch samochodach. Dalej, to co my dzisiaj pokazujemy, to jak państwo sami sobie odpowiecie na pytanie. Szukamy rozwiązań. Jaka grupa społeczna w tym kraju ma na dzisiaj auta terenowe, noktotermowizję, znajomość terenu oraz jeszcze, już nie chcę mówić, broń długą i krótką. Jest taka jedna. Nie będę podpowiadał. I może dzisiaj warto odczarować rzeczywistość i powiedzieć, że ci straszni myśliwi, oni nie biegną za tymi niedźwiedziami, żeby sobie skórę przed kominkiem położyć, tylko chcą tej przyrodzie pomóc.
1: Mówił Paweł Budzyński, jeden z inicjatorów powstania grupy niedźwiedziowej, która patroluje część terenów w Bieszczadach. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
13: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą, to jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym i tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Samorządowcy z naszego regionu włączają się w zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą mającą

0: Projekt zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego przepisów penalizujących propagowanie banderyzmu. Autorzy inicjatywy argumentują, że jest ona wyrazem sprzeciwu wobec gloryfikowania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej oraz formą upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Po rejestracji komitet będzie musiał zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów obywateli, by projekt ustawy mógł trafić pod obrady Sejmu. Ciekawe, że w komitecie tej inicjatywy znaleźli się włodarze dwóch najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia. Cóż, to dość wygodna dla nich pozycja. Zamiast zająć się czymś, co mogłoby zatrzymać na przykład ucieczkę młodych ludzi z Przemyśla i Stalowej Woli, wolą chwilowo odwrócić uwagę mieszkańców od spraw lokalnych, budować poparcie na czymś zupełnie innym. Tak niestety wygląda polityka. A teraz w naszym programie czas już na przyjemniejszy temat, na rozmowę o jedynym w naszym regionie festiwalu literackim.
1: Festiwal.
2: Gośćmi Radia Złote Przeboje są Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa Festiwalu Miasto z Rzeką. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego. Witaj.
4: Witam.
2: Miasto z Rzeką, festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu. Zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu przemyślan i chyba oczekiwana także w tym roku.
3: No, mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
2: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
3: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie chodzą z psami, jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku, więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało, a szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek jak San w Przemyślu.
2: Właśnie, miasto z rzeką. Ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
4: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna, bo też mieszkam nad samą rzeką przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem i bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po dwóch stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
2: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. San, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
3: San to jest rzeka graniczna i my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, z tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych. I tak, no Przemyśl był miastem granicznym, nie tylko pomiędzy tymi strefami okupacyjnymi, ale też w czasie wojny polsko-ukraińskiej przecież też przez jakiś czas granica między Polakami i Ukraińcami była na Sanie. To jest taki bolesny moment w naszej historii. My chcielibyśmy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło, żeby ta rzeka już nas nigdy więcej nie dzieliła. Chcemy, żeby zaczęła nas łączyć, żeby była miejscem odważnych rozmów o trudnej przeszłości, ale o przeszłości, która może być lepsza, w której się w końcu czegoś nauczyliśmy.
2: Przemyśl właściwie do tej pory nie był miejscem dużego festiwalu literackiego. To nowa idea. Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł, by coś takiego rozwijać?
3: Myślę sobie, że festiwale literackie w Polsce zaczęły być popularne gdzieś około, nie wiem, 5-10 lat temu. No, zaczęły nabierać takiego wielkiego rozmachu. No teraz już wiemy, że są bardzo duże festiwale literackie, jak nie wiem, Festiwal Języka Polskiego, czy Festiwal Góry Literatury, ale są też mniejsze festiwale w całej Polsce. Dla mnie takim punktem odniesienia były dwa festiwale. To był

0: była Miedzianka, festiwal reportażu, na którym byłam w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, przed wszystkimi tymi kiepskimi rzeczami, które się wydarzyły od tego czasu. To jest na Dolnym Śląsku, w też górzystym regionie. Miedzianka to jest taka miejscowość, która przestała istnieć tak naprawdę. To jest bohaterka, miejscowość bohaterka książki reportażu Filipa Springera. Ten festiwal już się nie odbywa w Miedziance. Przez chwilę odbywał się też, był wędrującym festiwalem po drodze, teraz już go nie ma. To jest tak, że te festiwale się pojawiają, znikają, ale odbiorcy festiwalu literackiego to też jest specyficzna grupa, która jeździ dlatego, że potrzebny jest namysł, nie wiem, nad literaturą, nad opowieścią, nad światem, w którym żyjemy. Więc to był taki polski kontekst, który bardzo mi się spodobał i też ta lokalność związana z miejscem. A drugi to był festiwal Meridian Czerniowic w Czerniowcach i też tam byłam we wrześniu 2019 roku. W jakiś sposób jest trochę bardziej podobny do festiwalu przemyskiego, ponieważ on się odbywa też w mieście, w Czerniowcach, który też ma tą wielokulturową tożsamość pogranicza. Około 60 grup w ogóle narodowych tam mieszkało w ciągu ostatnich, nie wiem, tam dziesięcioleci, ostatniego stulecia. No i też właśnie ta wielonarodowa tkanka miejska, historia Czerniowców, też pomyślałam sobie wtedy, będąc tam, że Przemyśl też zasługuje na takie wydarzenie. Dlaczego nie?
1: A wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
2: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci, przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
1: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
2: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek, Kateryna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą, i Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka Tkaczki Chmur, która w taki dosyć ciekawy sposób prowadzi spotkania, bo wykorzystuje muzykę, wykorzystuje pieśń, aby opowiadać. Też to jest w jej książkach. Rafał Paśko poprowadzi czytanie performatywne swojej książki Drachen.
1: Czytanie performatywne to właśnie jeden z tych elementów, które pokazują, że to nie są tylko i wyłącznie spotkania z pisarzami, prawda?
0: No tak, w tym roku to w ogóle będziemy mieli dużo różnych wariacji i pomysłów, bo to oczywiście będą spotkania z pisarzami, ale nie takie proste, to znaczy usiądzie autor i prowadzący porozmawiają o książce, ale będziemy łączyć w pary albo w trójki nieoczywiste i dawać tematy do rozmowy naszym autorom i autorkom też nieoczywiste. Na przykład Ziemowit Szczerek i Wojciech Śmieja, dwóch polskich autorów, powiedziałabym, literatury takiej eseistycznej i męskiej, porozmawiają o kompleksach, o naszych kompleksach, może środkowoeuropejskich, kompleksach polskich, autorskich. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale dajemy pytania takie, powiedziałabym, nie z puli najłatwiejszych, ale takich, które będą wymagały pewnej gimnastyki albo głębszego zastanowienia się. W ogóle będziemy rozmawiać o tożsamości.
1: No właśnie, to jest główny motyw, prawda, festiwalu w tym roku.
0: Tak, główny motyw to jest źródła, nurty, dopływy, czyli różne ujęcia tożsamości. Skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań. Także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych. I tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej. Razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Svitlana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Wira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Katarzyną Komar-Masyńską i Anną Natalicz, odpowiadającymi za program drugiej edycji Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką. Wrócimy już za kilka minut.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z naszym zdrowiem. Trwa walka o uratowanie szpitala powiatowego w Lesku. W poprzedni weekend mieszkańcy Bieszczad protestowali pod Sejmem. O ostatnich działaniach w tej sprawie opowie nam teraz Duszan Augustyn, organizator protestów.
4: Byliśmy pod Sejmem dwa dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest Porodówka i gdzie składał obietnice. Jednak nie dostaliśmy możliwości, żeby się z nim spotkać. Przejechał tylko limuzyną obok nas. Jednak to nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc, wielu zaoferowało wsparcie. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza i wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne do tego, żeby w ogóle móc funkcjonować. Zwracaliśmy też uwagę na problemy finansowe naszego szpitala i konieczność jego oddłużenia, dlatego wierzę, że ten nasz głos po prostu poszedł dalej. No ale to nie jest koniec naszych działań. Już w niedzielę, kiedy w Lesku obchodzono 25-lecie wywalczenia powiatu przez Leszczan, staliśmy tam również z transparentami. Staliśmy z transparentami, żeby zamanifestować, że tak samo jak 25 lat temu społeczność lokalna zmobilizowała się do tego, żeby walczyć o powiat, no to my tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy europosłanka Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też Ziemi Sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Mówił Duszan Augustyn, organizator akcji w obronie Szpitala Powiatowego w Lesku.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz czas jeszcze na bardziej optymistyczne wieści. Firma Collins Aerospace zakończyła rozbudowę zakładu w Tajęcinie koło Rzeszowa, inwestując tam ponad 250 milionów złotych w zwiększenie mocy produkcyjnych. W ramach inwestycji powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 4000 metrów kwadratowych. Cały kompleks ma już 22 tysiące metrów. Dzięki nowym liniom technologicznym zakład zwiększy swoje możliwości produkcyjne o około 25%. Collins Aerospace jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw działających działających w Dolinie Lotniczej. Zakłady w Tajęcinie i w Krośnie produkują kompletne podwozia przednie do samolotów Boeing 737 MAX oraz kompletne podwozia do wojskowego samolotu szkoleniowego Boeing T-7A. Firma ma również wyłączność na produkcję wybranych komponentów podwozi do myśliwców F-35 Lightning II i F-16 Fighting Falcon dla koncernu Lockheed Martin. Rozbudowa jest odpowiedzią na planowany wzrost produkcji samolotów przez producentów takich jak Boeing i Airbus oraz zwiększone zamówienia na samoloty F-35. Collins Aerospace działa w Polsce od 30 lat. Pierwsza fabryka firmy powstała w Krośnie w 1996 roku na bazie zakładów PZL w USK. W związku ze wzrostem produkcji firma planuje zatrudnić w tym roku dodatkowo 190 pracowników w zakładach w Tajęcinie i w Krośnie. Nowe miejsca pracy będą dotyczyć głównie operatorów obrabiarek CNC i specjalistów procesów produkcyjnych, choć równolegle przedsiębiorstwo rozwija automatyzację i nowoczesne technologie wytwarzania. To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, w którym bezrobocie wciąż jest znacznie wyższe niż w innych częściach kraju. A teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską i Anną Natalicz, odpowiadającymi za program festiwalu Miasto z Rzeką, który w lipcu odbędzie się w Przemyślu. Co jeszcze szykujecie w ramach tego wydarzenia?
0: Może jeszcze warto by było tutaj wspomnieć o rozmowie Sylwii Kłótnik i Marii Poprzęckiej, którą poprowadzi Małgorzata Reimer, i będziemy mówić o ciele jako elemencie naszej tożsamości, o tym, jak ono się z nami zmienia.
1: Festiwal trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli, więc ten program faktycznie jest bogaty. Wspomniałaś o tym, że inspirowałaś się trochę festiwalami, w których ważna jest literatura faktu, i tu też widzimy ważne nazwiska: Mikołaj Grynberg, Olga Solarz, nasza prawie krajanka, która wydała ostatnio 2 książki o wojnie w Ukrainie. Ciągle będziemy blisko rzeczywistości.
0: To prawda. Jakby reportaż też jest mi bliski, bo to jest jakiś też gatunek, który i mnie fascynuje, i też w którym sama jakoś tam próbuję tworzyć. Ale też widzę, że ten reportaż dzisiejszy w Polsce jest taki nieczysty. Może to zabrzmi trochę niezbyt atrakcyjnie, ale nie ma już takiego czystego reportażu, jaki byśmy, nie wiem, widzieli jeszcze 15 lat temu, że to jest czysty reportaż, taki styl bardziej dziennikarski. On jest połączony już teraz bardzo często z innymi stylami. Głównie z eseistyką, tak, ale widzimy pewne eksperymenty w łonie reportażu i to też jest bardzo ciekawe.
1: 4 dni to, tak jak wspomnieliśmy, nie tylko spotkania autorskie, ale też na przykład wystawy, czy koncerty i spektakle.
0: Tak, jeszcze chciałam dodać właśnie odnośnie tego stylu reporterskiego, że to jest jednak firmowy gatunek dla polskiej literatury, bo tego wydaje się bardzo dużo w Polsce i jest to naprawdę przyzwoitym poziomie, i Ukraina się bardzo mocno inspiruje polskim reportażem i rozwija się reportaż w Ukrainie głównie w oparciu o te kanony reportażu polskiego, ale w Ukrainie bardzo silna jest poezja, czego nie można powiedzieć u nas. U nas, znaczy, oczywiście też mamy bardzo silnych poetów i poetki, ale nie są tak...
1: starszego pokolenia.
0: Tak, i nie są tak... Znaczy też są młodszego pokolenia, nie są tak popularni, nie zbierają całych stadionów, jak to wygląda w Ukrainie. I tu będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki, czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhii Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem, i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
1: No to wróćmy do wystaw i koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23-26 lipca w Przemyślu?
0: To jest tak, że jeszcze tutaj pewne rzeczy są w trakcie ustalania szczegółów, więc będą się pojawiać dodatkowo, ale będziemy mieli różnego rodzaju warsztaty. Jak wspomniałeś, festiwal zaczyna się 23, ale też będą wydarzenia towarzyszące, które zaczną się już 22 w środę, bo będziemy mieli otwarcie wystawy, ale też 22 ruszą warsztaty pisania, znowu reporterskiego z Marcinem Żyłą o migracjach i one wystartują 22 i będą później miały kontynuację w dniach kolejnych. Niedługo otworzymy rekrutację, zapisy na te warsztaty. Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sądagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi i opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
1: Strefa literatury dziecięcej będzie w Rynku, tak jak ostatnio?
2: Tak, strefa literatury dziecięcej będzie przy pomniku Mickiewicza, tutaj w takim skwerku, tuż obok Domu Ukraińskiego i Galerii Sztuki Współczesnej. I to będzie taka przestrzeń, gdzie będzie gdzie usiąść, będą leżaki, tam są ławki, będzie prawdopodobnie namiot też, także zapraszamy, ale też będzie gra terenowa, która będzie rozłożona praktycznie po całym centrum miasta. Dzieci będą mogły szukać, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale będą czegoś szukać, coś znajdować i będą otrzymywać później nagrody. I ta gra ma na celu zachęcić do czytania.
1: Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Miasto, Rzeka, Dom, Przestrzenie Literatury w Przemyślu. Mówimy o tych 4 dniach, ale tak naprawdę to program jest niemal całoroczny, bo co kilka tygodni właściwie, może nawet częściej, odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty i spotkania, prawda?
2: Tak, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu odbywają się w naszej bibliotece, w Bibliotece Domu Ukraińskiego, na parterze warsztaty związane z literaturą, jak i lekcje biblioteczne. I te lekcje prowadzone są często przez autorów, pisarzy, na tematy przeróżne, dotyczące tutaj i Przemyśla, i okolic. A warsztaty mamy przeróżne dla młodzieży, dla dzieci, dla osób w różnym wieku i związane są z pisaniem lub z literaturą. Ostatnio mieliśmy warsztat dla młodzieży, zastanawialiśmy się nad hasłami, słowami, nad tym, z jakimi słowami się identyfikujemy, co nas określa, i na koniec młodzież mogła sobie wymalować na torbach takie różne hasła, które im się podobają, sobie wymyślali te rzeczy.
1: Pierwsza edycja pokazała, że faktycznie była potrzeba społeczna, prawda, takiego wydarzenia. Wsparcie ministerstwa wskazuje na to, że idea jest warta wspierania i kontynuacji.
0: No tak, to jest dla nas duży dowód uznania, to, że dostaliśmy dofinansowanie i to wydarzenie może się odbyć dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal Literacki też wspiera Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i my dlatego w programie też będą wątki związane z kulturą niemiecką, z pograniczem polsko-niemieckim, ale też będziemy mieli autorów prowadzących z Niemiec. I też naszym trzecim takim partnerem finansującym strategicznym jest Ukraiński Fund Widrodzenia, Fundacja Odrodzenie. Moglibyśmy ją porównać do Polskiej Fundacji Batorego. Zresztą to jest taka siostrzana organizacja działająca w Ukrainie i też jesteśmy bardzo dumni z tego, że chcą z nami współpracować, że chcą nas wspierać i też pozwalają ukraińskim autorkom, autorom oraz innym twórcom przyjeżdżać do Polski i też w jakiś sposób wspierają ich twórczą obecność poza granicami Ukrainy.
1: Zapraszamy więc bardzo gorąco na wszelkie wydarzenia festiwalu Miasto z Rzeką 23 i 26 lipca tego roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie www.miastozrzeką.pl. Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu, oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie opowiemy Wam jeszcze o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Na początek zapraszamy Was do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w niedzielne popołudnie w skansenie.
5: Tam u jeziora, u bystrej wody. Co oznacza, w przybliżeniu oczywiście, że muzeum zaprasza na 28 prezentacje twórczości ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków.
1: Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
5: Jest to największa doroczna impreza organizowana w Parku Etnograficznym od 1997 roku. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. W tym roku cykliczne spotkanie z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków odbędzie się w niedzielę 7 czerwca, a obracać się będzie wokół tematu wody. Z tego względu szczególnie ważnym miejscem stanie się okolica Młyna Wodnego z Żołini Dolnej. To tam szkutnicy i flisacy z Ulanowa i lokalnej grupy rybackiej Puszczy Sandomierskiej z Nowej Dęby będą prowadzić warsztaty i pokazy. Tam też o godzinie 14 odbędzie się uroczyste wodowanie nowej łodzi rybackiej. Wielu twórców ludowych prezentujących tradycyjne rzemiosło będzie można spotkać wśród lasowiackich zagród, a zespół Markowianie pokaże, jak się robiło dawniej pranie. Na scenie natomiast zagrają, zaśpiewają i zatańczą przedstawiciele lasowiackich i rzeszowskich zespołów. Wydarzenie zwieńczy potańcówka z kapelą Grodziszczoki. Imprezie, jak zawsze, towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych, a na terenie parku będzie można nabyć od kół gospodyń wiejskich tradycyjne potrawy. Godzinowy plan wszystkich atrakcji oraz informacje o cenach biletów dostępne są na stronie internetowej muzeumkolbuszowa.pl.
1: Zapraszała Agata Front. A my jeszcze sprawdźmy, co ciekawego szykuje w najbliższych dniach Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Tam w najbliższą środę gościć będzie doktor habilitowany Michał Bilewicz, wybitny polski psycholog społeczny, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi on szerokie badania dotyczące psychologii stosunków międzygrupowych, psychologii traumy i pojednania. Jest jedynym polskim naukowcem, któremu prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki odmówili wręczenia tytułu profesora wbrew decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów naukowych. Spotkanie z Michałem Bilewiczem, autorem Traumalandu, 10 czerwca o 18 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Instytucja ta zaprasza także na dwa spotkania z poetkami w ramach cyklu Poezja Nieoswojona. Gośćmi biblioteki będą najpierw Marlena Niemiec i Katarzyna Szweda. Spotkanie odbędzie się w wypożyczalni muzycznej przy Żeromskiego 2 w czwartek 11 czerwca o 18. Dzień później w piątek o 17 w Rzeszowie zagości też Joanna Miller. Spotkanie z nią w chwili numer 8 przy ulicy Okulickiego 3. Zapraszamy. A teraz sprawdźmy jeszcze repertuar kin Helios w naszym regionie. W ten weekend jedną z najciekawszych premier jest film Władcy Wszechświata. Nowa aktorska adaptacja kultowej serii o He-Manie. Reżyserem produkcji jest Travis Knight, znany wcześniej m.in. z filmu Bumblebee. Głównym bohaterem jest książę Adam, który dzięki mieczowi mocy przemienia się w legendarnego He-Mana i staje do walki ze złem. W roli He-Mana występuje Nicolas Galicin, a jego głównego przeciwnika Szkieletora gra Jared Leto. W obsadzie znaleźli się także Idris Elba, Camila Mendes oraz Alison Brie. Fabuła przenosi widzów do świata Eterni, gdzie He-Man musi powstrzymać tyranię Szkieletora i ocalić swoją rodzinę oraz królestwo. Film oparty jest na popularnej marce z lat 80., która obejmowała figurki, seriale animowane i wcześniejsze ekranizacje przygód He-Mana. Produkcja trwa ponad 2 godziny i ma być widowiskowym połączeniem fantazy, przygody i nostalgii dla fanów klasycznych Władców Wszechświata. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Reklama.
13: Pierwsza niedziela czerwca, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
14: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
15: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Mam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
14: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa, a została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Niedziela słoneczna, chociaż od zachodu teraz idzie deszcz, który po południu dojdzie do centrum kraju. Tutaj 25 stopni, na południu 24, na zachodzie, na przykład w Szczecinie, 21. Kacper Sosnowski, witam. Niby to ostatni dzień długiego weekendu, ale jednak jeszcze cały dzień przed nami. I na ten wspólny niedzielny poranek zapraszam. Mam nadzieję, odpoczniemy sobie razem.
3: Radio Złote Przeboje.
13: Marek Grechuta, nie dokazał.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Retrowoksy w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8, a ja przypomnę, że już możecie wchodzić na stronę złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu pisać, jaką piosenkę Bajmu albo Beaty Kozidrak chcielibyście usłyszeć w wersji akustycznej. Te najciekawsze zgłoszenia będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi zaproszeniami na koncert Beaty Kozidrak, który ostatniego dnia lipca w Lublinie. To będzie koncert Unplugged, więc wszystkie utwory w takiej specjalnej, delikatnej wersji. No, też bym poszedł. A to już Anastasia.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz Złota Piątka, dziś z Powerem, czyli piosenkami, które mają hasła o sile czy mocy w tytule.
1: Złota Piątka.
0: A najpopularniejsze słowa w piosenkach to statystycznie, słuchajcie, w tłumaczeniu na polski już: miłość, dziewczyna, czuję, daję, biorę i słowo yeah. Natomiast power, czyli moc, siła, zajmuje specjalne miejsce, bo często łączy się z uczuciami i z miłością. Ale też jak u Madonny, z pożegnaniem. No to Madonna, Power of Goodbye przed nami. Tekst jest prawdopodobnie o byłym mężu piosenkarki, aktorze Seanie Pennie. Ich burzliwe małżeństwo trwało 4 lata. No nie za długo, ale zdawał się mąż na do widzenia piosenki o sobie dorobić. I to jakiej pięknej ballady...

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo
4: i gotowe!
3: Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Reklama.
0: Nareszcie weekend.
10: Nareszcie niedziela.
0: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Piękna ballada USA for Africa w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 9. Sprawdziłem dla was, jak ktoś chce sobie długi weekend przedłużyć. Jaka pogoda będzie w tym nadchodzącym tygodniu. A jak ktoś wraca do pracy, no to też warto wiedzieć, jak się ubrać, prawda? A więc jutro super, tak jak dziś. I do środy też piękna pogoda, ciepło, słońce. No na zmianę z deszczem, żeby kwiaty na balkonie się same podlewały. Ale od środy, uwaga, chłodniej, wszędzie poniżej 20 stopni, nawet 16, tak widzę w wielu polskich miastach. No i tak aż do weekendu, ale następny weekend już w miarę słoneczny i też powyżej 20 stopni. Czyli ten długi weekend najlepiej do środy przedłużać. Bardzo proszę, nie ma za co. A to dr Alban.

0: pewno będzie.
1: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pogoda na razie przyjemna, ale będą burze. Alert burzowy dla 7 województw. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o 9:00.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie dziewiąta i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
10: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
11: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
10: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jaju zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa, Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
13: Radio Złote Przeboje.
9: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak dziewiątą to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar. Ale jak zaśpiewała!
1: Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca.
0: Ach, cóż to jest za piosenka?
1: Od piekła do nieba bram.
0: Ach, cóż to było za wykonanie?
1: Tylko mnie poproś.
0: Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska, Tylko mnie poproś do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką, Czy ona jest?

0: Złota Piątka.
1: W radiu Złote Przeboje, tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile, mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You, niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii. The Power.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Reklama.
8: Nareszcie weekend.
9: Nareszcie niedziela.
8: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

No właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Mirze Andrzejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3.

0: media eksperta nie masz.
1: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Reklama.
2: I już jest godzina 10, a tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
3: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
4: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że te 9 rozegranych meczów.
5: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
6: Nikt z nas by tego nie myślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
3: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
7: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
3: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
8: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
3: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kasper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem. Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to?

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał na czele z Rzymem i Mediolanem lub do Hiszpanii, najchętniej do Alicante i na Majorkę, ale też Paryż był w czołówce, o, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk, do Sopotu, koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja gorączki sobotniej nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

W niej piosenki z Powerem. Pierwsza dziś, Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę The Power of Love.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągają

0: Z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Autowatchem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Reklama.
20: Słuchasz radia Złote Przeboje.
21: Will you count me in?

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka Poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak.
1: Ja na przekór wszystkim będę spać.
0: Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

0: fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z Trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Reklama. 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
10: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
11: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
10: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkiego szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
12: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
13: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
10: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
9: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Minuty po godzinie 11:00, coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę. Radio Złote
0: Przeboje. Zaprasza Kacper Sosnowski.

The Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł nam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowe, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: heart and we will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic.
1: Szaki w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza
2: Złota Piątka
1: z Powerem. A wielkich ballad z hasłem Power of Love w historii muzyki mieliśmy kilka. Był Frankie Goes to Hollywood, był Huey Lewis in the News, to już grałem. No to jeszcze pozostaje Jennifer Rush, która pisała wiersze. Część z wierszy potem zamieniało się w teksty do melodii komponowanych przez jej producentów. The Power of Love z 1984 roku stała się pierwszym singlem w historii Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy. I tak pozostało aż do I Will Always Love You Whitney Houston. A utwór był opowieścią o uczuciu Rush do jej chłopaka. I tak się zastanawiam, co by było, jakby tych chłopaków Rush miała więcej i dla każdego takie piosenki tworzyła.

0: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca od

0: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofast.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Reklama.
16: To jest radio Złote Przeboje.

0: Pulse Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął synkiem Siłacz.

0: W Radiu Złote Przeboje Sophie B. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarek 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
17: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
16: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro. euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
14: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
16: Mówiła Chwalińska, nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rewalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach Pink Floyd.

0: Tak.
1: Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża była oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

0: media eksperta nie masz.
1: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 12. A dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Various Monks, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoje urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek.
0: To raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Roberta Janssona, ale jeszcze jedna wielka zagraniczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi, szczegóły już niebawem, zatem koniecznie zostańcie razem z nami. No a teraz nagranie, które w 82 roku od razu podbiło Amerykę i Europę. Przed wami Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
15: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Lightback w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94. roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Och, wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To chyba jeden z najbardziej złotych numerów Mary Lerdowicz. Małgośka, to był rok 74, a już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sopocie. Jesteście ciekawi, jakie mowa szczegóły. Już za moment zatem. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
10: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
9: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo, że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
11: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
9: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25. 3 minuty po godzinie 13 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

Relaksuję was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Shade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Baim. Cały dzień. Już od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje blondynka, która podbijała szczyty list przeboju w latach 80. to CC Catch.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast. Farm.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i

0: dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

kocham dźwięk gitar w tej piosence. To Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat. Tak niedawno powiedział w wywiadzie. A jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 1994 roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i to nie ja.

0: wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd. To Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
0: Reklama.
4: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
6: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
5: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
7: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
5: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
8: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. I myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
5: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
4: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Trzy minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze, jak zawsze w niedzielne popołudnie, sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. Czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem jeden w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja Nieżywych Schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da.

Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazła się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirty.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: No to jedziemy.
15: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

I od razu miło się wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie Minogue.

Takie niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15. Zatem zostańcie z nami.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
12: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda.
11: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: 3 minuty po godzinie 15, niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth.

0: od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii, już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: ta promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
20: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.

0: człowiek, kto by się przy tej piosence tak wyłożył na hamaku, zasnął na 15, no może pół godziny, ale widzę, że w studiu już wypoczęty po niedzielnej sieście Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza?
0: Będzie dzisiaj wiele niespodzianek po godzinie 16. Wiem, że pojawi się także jedna z najpiękniejszych ballad Phila Collinsa z lat 80., ale nie zdradzajmy, jaki to kawałek.
1: Dokładnie tak, to zagram, ale też dowiecie się na przykład, jak wyglądała kiedyś współpraca między Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Krawczykiem i co Muńek Stilaw kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał w prezencie.
0: Zabrzmiało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę ze złotymi kawałkami.

0: można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16, za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda na poniedziałek. A potem też podczas tego popołudnia zagram dla was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
17: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
16: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcze na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Alize Japavandą, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. I ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii, na w Radiu Złote Przeboje, czesna Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami, i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż temat jego utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Toy Soldiers.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą

0: Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media

grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się tworząc ten numer, no bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta, przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

był pan Sil w Radio Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base czy też Maggie Rayleigh.

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
8: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
9: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
8: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana, Centrowa Umowa Społeczna, prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografii Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy Król.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

Muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała prywata. Idzie lato, wakacje. No i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Grawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Grawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk, Still Love, zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Grawczykiem się pracowało.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro od samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc snap.

innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie –

0: jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

0: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Tylko ja.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Take On Me, a więc zespół AHA w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera już 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką. Dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

0: for Life w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór, tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Marian, a gdzie mogę kupić?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Reklama.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską. Na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
12: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
13: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
11: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju. 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz ABBE.

0: Radio Złote Przeboje, odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie. W ogóle pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali, powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała, no ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam, nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to, a może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba 6. klasa szkoły podstawowej. Tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. A Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę, ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płyty w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
12: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, T-Love, I Love You.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool the Gang i Fresh w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18. Miłego.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert dalej masz. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
10: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do tematu niedźwiedzi i wilków, które stają się palącym problemem w Bieszczadach i na terenach Pogórza Przemyskiego czy Bukowskiego. Później opowiemy m.in. o poszukiwaniach mężczyzny, który we wtorek skoczył z zapory w Solinie. Przybliżymy wam temat protestów przeciw likwidacji szpitala powiatowego w Lesku oraz opowiemy o najciekawszych szlakach turystycznych w naszym regionie. Zaczynamy jednak od relacji z drugiego już w ostatnim miesiącu posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym dyskutowano gorąco ostatnio temat dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe oraz strategie i rozwiązania prawne, które zaradziłyby temu problemowi. Co ciekawe, inicjatorem zwołania dwóch posiedzeń Sejmowej Komisji z udziałem m.in. samorządowców z Podkarpacia był poseł z naszego regionu Adam Dziedzic, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
11: Ja tak powiem pół żartem, pół serio. Problem jest tym, że zarówno niedźwiedzie, jak i wilki prawa nie znają i przestrzegać go nie będą. W związku z tym ludzie muszą to realizować. I teraz kilka takich ważnych, istotnych spraw. Brak realizacji w zakresie dzisiaj korekty populacji przez ostatnie lata jest jedną z tych przyczyn, które dzisiaj mamy, czyli występowania tych zwierząt w obszarach zamieszkanych przez ludzi, bo ta populacja po prostu dalej się rozrastała, czyli błędy zaniechania bardzo ważne i istotne. Samorządy i policja. Proszę Państwa, to nie jest zadanie dla samorządów i dla policji, dlatego że przekracza dzisiaj rozwiązania ustawowe scedowane zarówno na samorząd, jak i na policję. W związku z tym rozwiązania, które muszą być zaproponowane, muszą jasno dziś precyzować, kto za co odpowiada, przypisywać obowiązki, ale również i finanse w tej materii, i to musi się odbyć w sposób rzeczywiście konkretny. Czyli nie dajmy już możliwości dzisiaj kolejnych miękkich rozwiązań dla rządu, tylko jeżeli mamy kierować, to kierujmy swoje postulaty w sposób konkretny i do nich będziemy się odnosić. Wypłata odszkodowań, no proszę Państwa, to jest rzeczywiście jakaś dla mnie też animozja. Jeżeli drapieżnik w całości zje zwierzę, no to rolnik nie ma z tego tytułu odszkodowania. To tak dokładnie, jakby ktoś z nas poszedł do restauracji, zjadł cały obiad i powiedział, że z tego tytułu on nic nie zapłaci, bo obiadu już nie ma. No bądźmy poważni i rzeczywiście wsparcie dla rolników, jeżeli dzisiaj resort mówi, dobrze, zwiększamy populację albo dopuszczone zostało do zwiększania populacji, to niech przekazuje środki i programy na to, żeby rolnicy mogli instalować systemy dzisiaj przed drapieżnikami. I ostatni już temat, agroturystyka. Te tematy, które dzisiaj tyczą się wtargnięcia zwierząt, bezpośrednio wpływają na agroturystykę, czyli zmniejszają zwiększanie dziś możliwości pozyskiwania środków finansowych dla i tak niezasobnej części społeczeństwa Bieszczadów, gdzie pracy innej nie ma. Jest albo w lesie, albo agroturystyka. O tym trzeba pamiętać. Także bardzo proszę, żeby wnieść to, pani przewodnicząca, w formie konkretnych żądań, bo tak to trzeba zrobić.
10: Mówił poseł Adam Dziedzic. Na konkretne rozwiązania trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo wynikiem prac Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa był na razie jedynie dezyderat. Dokument będący zbiorem postulatów, do których Ministerstwo Klimatu musi się odnieść na piśmie. Nie zmuszają one jednak ani rządu, ani ministrów czy posłów do opracowania strategii i rozwiązań prawnych uwzględniających dokładnie ten dezyderat. Warto wspomnieć jednak, że na posiedzenie komisji znów przyjechali liczni samorządowcy z Bieszczad, m.in. Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna.
0: Reprezentuję dziś mieszkańców właśnie mojej gminy Cisna, ludzi, którzy od wielu miesięcy żyją w poczuciu narastającego zagrożenia, bezradności i ogromnej frustracji. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić już na samym początku, my nie jesteśmy przeciwnikami ochrony przyrody. Żyjemy w Bieszczadach od pokoleń, szanujemy naturę, rozumiemy obecność dzikich zwierząt i wiemy, że człowiek musi funkcjonować w harmonii z otaczającym środowiskiem. Ale dzisiaj sytuacja przekroczyła granicę społecznej akceptacji i zwykłego poczucia bezpieczeństwa. Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach dotyczących problemu, coraz bardziej agresywnych i coraz śmielej podchodzących do ludzi niedźwiedzi. Już w lutym tego roku, podczas jednego z posiedzenia komisji, alarmowałem, że jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania, dojdzie do tragedii i niestety moje słowa się potwierdziły. Dzisiaj niedźwiedzie pojawiają się w centrach miejscowości, widziane są przy szkołach, przy placach zabaw, przy kościołach, nawet kopulują. Tutaj też o tym przypadku już mówiłem, przy kościele w Etlinie oraz występują na prywatnych posesjach. Mieszkańcy regularnie zgłaszają sytuacje, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieprawdopodobne. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że za tym problemem stoją konkretni ludzie i ich codzienny strach. To nie są statystyki i nie są to medialne nagłówki. To są rodziny, które wieczorem boją się wyjść z domu. To są rodzice odprowadzający dzieci do szkoły z poczuciem niepewności. To są osoby starsze, które boją się pójść wieczorem do kościoła na nabożeństwa majowe. To są seniorzy rezygnujący ze spacerów. To są przedsiębiorcy i właściciele pensjonatów, którzy z ogromnym niepokojem patrzą na zbliżający się sezon turystyczny i zastanawiają się, czy turyści nadal będą chcieli przyjeżdżać w miejsce, które zaczyna kojarzyć się z zagrożeniem. Mieszkańcy mają dziś poczucie, że problem narasta szybciej niż reakcja państwa. Najgorsze jest jednak poczucie bezradności. Ludzie słyszą o analizach, o procedurach, konsultacjach, planach działań, ale jednocześnie każdego dnia żyją w realnym zagrożeniu. Coraz częściej pytają samorząd, co mamy zrobić? Kto bierze za to odpowiedzialność? Czy nadal musi dojść do kolejnej tragedii, żeby ktoś podjął zdecydowane działania? W ostatnich miesiącach odbywały się kolejne spotkania, konferencje, rozmowy, padały deklaracje, zapewnienia o przygotowaniu rozwiązań systemowych. Podczas konferencji w Bukowsku mieszkańcy bardzo jasno pokazali swoje emocje i oczekiwania. Oni nie chcą konfliktu, oni chcą bezpieczeństwa. Chcą wiedzieć, że państwo traktuje ich poważnie. Jaki model państwo polskie dzisiaj chce zrealizować? To będzie model skandynawski oparty na jasnych procedurach, szybkiej reakcji i realnym bezpieczeństwie mieszkańców? Czy może model słowacki, gdzie państwo potrafi podejmować konkretne decyzje? Dochodzi do sytuacji, o których muszę tutaj powiedzieć, czyli próbie podejścia do tego problemu. Mieszkańcy zaczęli przyjmować model partyzancki, w którym wszyscy wiedzą, że problem istnieje, wszyscy oni mówią, organizują spotkania, konferencje, konsultacje, ale kiedy przychodzi do realnych decyzji, my ich po prostu nie widzimy.
10: Mówił Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna. Oddajmy jeszcze głos Robertowi Pieszczochowi, staroście samockiemu, rolnikowi i właścicielowi stada owiec liczącego 300 sztuk.
12: Co mam powiedzieć ludziom, którzy prowadzą turystykę i agroturystykę? Jest miesiąc lipiec, oni z tego żyją, dostaję codziennie telefony i tu, że będziemy liczyć za rok, za dwa, za trzy, a może za miesiąc, za dwa, ich to nie obchodzi, bo nie mają ani jednego zgłoszenia, ludzie odwołali wszystkie rezerwacje. Co my mamy zrobić? Bo ja nie wiem, co ja im mam powiedzieć.
10: W podobnym tonie wypowiadał się Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
13: Cała ta sytuacja problematyczna z drapieżnikami, wilkami, ale przede wszystkim dzisiaj niedźwiedziami, powoduje katastrofę w branży turystycznej, ale i w branżach okołoturystycznych. Dystrybucja żywności, dystrybucja usług transportowych. To wszystko, szanowni państwo, na naszych gminach spowoduje naprawdę poważne problemy przedsiębiorców, problemy z wpływami podatkowymi i wzrostem kosztów wydatków socjalnych, bo ci wszyscy ludzie do nas po prostu przyjdą. Ja też państwu chcę wyraźnie przypomnieć, że to przedsiębiorcy nas wszystkich utrzymują, nas urzędników, państwa parlamentarzystów, rząd i tak dalej. Jeśli nie będzie tych wpływów podatkowych między innymi z tej branży i z całego tego otoczenia, branży turystycznej, gdzie ona naprawdę świetnie się rozwijała do tej pory, no to będzie poważny problem. Bardzo państwa proszę, my, tak jak tutaj kolega powiedział, nie jesteśmy za żadnym drastycznym ograniczaniem populacji drapieżników, ale ta sytuacja na dzisiaj wymknęła się spod kontroli i my naprawdę prosimy was o pomoc. My nie wycinamy żadnych lasów. Nasi mieszkańcy i samorządowcy sadzą lasy, zwiększają lesistość Polski tymi rękami. Naprawdę pomóżcie nam w rozwiązaniu tego problemu. Bardzo was serdecznie proszę.
10: Mówił Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. Samorządowców wsparł ostatnio Sejmik Województwa Podkarpackiego, mówi Anna Huk, członek zarządu województwa.
14: Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkreślę, bo to jest bardzo ważne, jednogłośnie wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem stanowiska w sprawie wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących współistnienia człowieka z niedźwiedziem brunatnym na terenie województwa podkarpackiego. Postulaty, które zostały zawarte w tym stanowisku, tak naprawdę zmierzają do jednego. Aby była spójna polityka, która połączy bezpieczeństwo mieszkańców z ochroną przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawia kluczowe postulaty, których wdrożenie pozwoli stworzyć skuteczny system umożliwiający współistnienie człowieka i niedźwiedzia. Pierwszy postulat. Przyjęcie Krajowego Programu Zarządzania Niedźwiedziem Brunatnym. Wzywamy do nadania oficjalnego statusu zaktualizowanego programowi ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce, który będzie prawnie wiążący, oparty na aktualnych danych naukowych, będzie aktualizowany. Drugi postulat to zmiana przepisów gospodarowania odpadami i wsparcie finansowe gmin, eliminacja antraktów. Tu bardzo ważne jest utworzenie funduszu dotacyjnego dla gmin dotkniętych konfliktami z dużymi drapieżnikami. Trzeci postulat, wdrożenie ogólnopolskiego monitoringu genetycznego populacji. Wtedy będzie racjonalne zarządzanie populacją niedźwiedzia, tak jak dzieje się też to w innych krajach europejskich. Czwarty postulat, utworzenie stałych i profesjonalnych grup interwencyjnych. Piąty, uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencyjnych. Szczególnie, szanowni państwo, potrzebne są rozwiązania legislacyjne, gdzie nie będzie rozproszona odpowiedzialność, tak jak dzieje się to teraz. A szczególnie ma to znaczenie w sytuacjach nagłych i kryzysowych, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, kto co ma zrobić i kto będzie za to odpowiadał. Bo nie może być sytuacji, że za ratowanie życia człowieka, ratowanie mienia, działając w dobrej wierze, ma ktoś później 5 czy 10 lat chodzić po sądach, dlatego że chciał zrobić, dbając o bezpieczeństwo wszystkich.
10: To była Anna Huk, członek zarządu województwa podkarpackiego. Do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe wrócimy jeszcze za kilka minut.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
15: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Prawie 14 milionów złotych trafi na wsparcie mieszkańców Podkarpacia. Zarząd województwa podzielił unijne i krajowe fundusze na stypendia, zdrowie i ekologię. Gdzie dokładnie trafią te pieniądze, o tym Małgorzata Mura.
16: Najwięcej, bo aż 9 milionów złotych zasili program stypendialny Poszerzając Horyzonty. Wsparcie otrzyma ponad 1400 zdolnych uczniów w trudnej sytuacji materialnej, od licealistów po młodych sportowców. Samorząd mocno stawia też na zdrowie. Stalowa Wola zyska nowy dach w ośrodku terapii uzależnień, a Pogotowie w Przemyślu nowoczesną karetkę. Z kolei prawie 3 miliony złotych trafią na ratowanie bieszczadzkich łąk.
15: Są też pieniądze na renowację rzeszowskich zabytków, w tym kamienic w centrum i cerkwi przy ulicy Targowej. Miasto przeznaczy na to ponad 410 tysięcy złotych. Kamienice dostaną nowy wygląd, tymczasem dzieci zyskały obowiązkowy element stylizacji – kask. Jak przypomina podkarpacka policja, od środy osoby poniżej 16 roku życia, jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną, muszą go mieć na głowie. Grzegorz Pałka.
17: Nowe przepisy to bezpośrednia reakcja na policyjne statystyki. Liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych gwałtownie rośnie, a kask chroni przed śmiertelnymi urazami głowy nawet w 70%. Co ważne dla rodziców, to oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech. Za jazdę dziecka bez kasku opiekunowie mogą otrzymać mandat w wysokości do 100 zł.
15: A co o tej zmianie przepisów myślą sami zainteresowani? Czy chętnie założą kaski, czy może traktują to jako uciążliwy obowiązek? Posłuchajcie.
18: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
19: Będę bezpieczna na drodze.
20: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
21: Mój kolega z ławki. On nie chce, tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
20: A ile siostra ma lat?
21: 13.
20: Ale siostra będzie musiała teraz nosić kask, wie o tym?
21: Nie, mówiłem jej już przed tym przepisem właśnie i mówiłem i nie chcę.
20: Dzieci jeżdżą bez kasków?
22: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
23: W kaskach, no oczywiście, że jeździmy, no, bezpieczeństwo trzeba dbać.
20: A idziesz na rowerze czy na hulajnodze?
23: I na tym, i na tym.
24: Pamiętam, że była taka sytuacja, że właśnie jechałam rowerem z koleżankami się spotkać i bardzo nie chciałam założyć kasku, bo miałam ładnie włosy ułożone i w ogóle twarz pomalowaną, ale rodzice powiedzieli, jak nie weźmiesz kasku, to nie wychodzisz z domu. Po prostu nie wychodzisz. Więc już mam taką zasadę też w rodzinie, że po prostu ten kask muszę mieć wszędzie, o każdej porze dnia.
15: O kaskach, z tymi, których obowiązek najbardziej dotyczy, rozmawiała Agnieszka Wynarska. Bezpieczeństwo na drogach to jednak tylko jeden z wymiarów ochrony mieszkańców naszego województwa. Bezpieczniej ma być także na terenach zagrożonych osuwiskami, a pomóc mają w tym rekordowe pieniądze na walkę z nimi. Na Podkarpacie trafiło aż 69 milionów złotych z MSWiA na zabezpieczenie tych niebezpiecznych miejsc.
10: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
9: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
10: We wtorkowy wieczór strażacy Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęli poszukiwania ciała mężczyzny, który skoczył z zapory w Solinie.
25: We wtorek po godzinie 19 do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wpłynęło zgłoszenie o osobie, która z zapory solińskiej skoczyła do wody i zniknęła pod jej powierzchnią. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnych z powiatu leskiego. W pierwszej fazie działania podjęły zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesku oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku, którzy zabezpieczyli teren i przy użyciu łodzi rozpoczęli przeszukiwanie lustra wody. Równolegle na miejsce zadysponowano specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Przemyśla oraz Jasła, a także grupę sonarową z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dubiecku. Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe mapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Łącznie w akcji uczestniczyło 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 12 nurków, a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, policja oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone. Dalsze czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia prowadzi policja.
10: Mówił starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. To już nie pierwsze tak tragiczne wydarzenie na zaporze w Solinie. Pamiętajmy, jeśli przeżywamy kryzys psychiczny lub mamy myśli samobójcze, nie musimy zostać z tym sami. Kontaktujmy się z bliskimi osobami, lekarzem, psychologiem lub choćby telefonem zaufania. Numer do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym to 800 70 22 22. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Gdy wiemy o tym, że ktoś może targnąć się na własne życie, dzwońmy na numer alarmowy 112. A teraz wracamy już do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe. Nad strategią radzenia sobie z tą sytuacją oraz rozwiązaniami prawnymi pracuje Ministerstwo Klimatu oraz Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pod koniec maja posłowie tej komisji już po raz drugi spotkali się z samorządowcami z Bieszczad oraz z przedstawicielami strony społecznej. Tych pierwszych reprezentował m.in. Wiesław Kuzio, wicestarosta Leski, który podkreślał m.in., że
26: las jest już za małym domem dla tej zwierzyny. W niebotyczny, w niekontrolowany sposób rozrosła się ilość drapieżników, czyli wilka i niedźwiedzia. One już po prostu mają za mało miejsca w domu, w którym mieszkają w lesie, więc wychodzą poza ten swój dom, poza las i wchodzą do gospodarstw domowych. Pomniejszyła się też ilość zwierzyny płowej. Kiedyś widać było na naszych polanach, w lesie, sarny, jelenie w bardzo dużych ilościach. A dzisiaj są to znikome ilości. Czyli tej zwierzyny już jest za mało dla tych drapieżników i muszą korzystać z innych dobrodziejstw, czyli idą do gospodarstw domowych. Widziałem ironiczne uśmieszki, ale to naprawdę nie można ironizować tego, bo to jest naprawdę poważny problem. I ci, którzy tego nie rozumieją, to niech sobie wezmą literaturę fachową, poczytają, a jeżeli to będzie za mało, to mamy naprawdę wspaniałych fachowców, leśników, myśliwych, którzy im uzmysłowią i powiedzą, na czym polega równowaga w ekosystemie. Tak, szanowni państwo, równowaga w ekosystemie. Musi być niedźwiedź, musi być wilk, ale musi być też sarna, musi być jeleń i inne zwierzęta. Nie jak kiedyś na komisji o wilkach i pani z GDOŚ-u dyrektor powiedziała, że sarny powinny być wszystkie zjedzone, bo to jest pokarm dla wilka. Czy to jest poważne? Taka odpowiedź? Pani dyrektor z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Szanowni państwo, zastanówmy się nad tym i tu jest apel. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i państwo za tą zwierzynę, a szczególnie za drapieżniki prawem chronione, powinno odpowiadać i nie powinno dopuścić do nadmiernego jej rozrostu.
10: Mówił Wiesław Kuzio, wicestarosta Leski. Do tych słów odniósł się jednak Robert Maślak, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
1: Od 15 lat zajmuję się badaniami zachowań niedźwiedzi i jestem też autorem publikacji, która się wkrótce ukaże, dotycząca przyczyn ataków niedźwiedzi na ludzi w całej Europie. Chciałem wspomnieć o takiej opinii, którą Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydała w 2024 roku. Dotyczyła ona niedźwiedzi wcisnej, niedźwiedzi tak zwanych problemowych. Dlatego, że ta opinia, bym powiedział, zawiera wszystko, co jest najbardziej istotne w tej kwestii. To znaczy, rozwiązanie w postaci redukcji liczby niedźwiedzi nie przynosi żadnego rezultatu. Jeżeli będą atraktanty, jeżeli będą śmieci, jeżeli będzie tak prowadzona gospodarka komunalna jak w tej chwili odpadami w Bieszczadach, to po zabiciu jednego niedźwiedzia pojawi się niedźwiedź następny. Co do tego nie ma wątpliwości. My nie odkrywamy tutaj naprawdę, nie odkrywajmy koła jeszcze raz, bo są znane rozwiązania na całym świecie i na podstawie tych rozwiązań został kilkanaście lat temu opracowany plan ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Wystarczy te rozwiązania wdrożyć. Dziwi mnie trochę, teraz już mówię w swoim imieniu, dziwi mnie trochę, że dezyderat nie został na przykład wysłany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody w celu zaopiniowania. Jest to dosyć, przyznaję, dla mnie zaskakujące. Co do liczb i wielkości, przede wszystkim dane GUS-owskie dotyczące liczebności dużych drapieżników są zupełnie niewiarygodne. To znaczy, można je po prostu wyrzucić na śmietnik, lepiej ich nie publikować, gdy chodzi o drapieżniki, gdy chodzi o rysia, niedźwiedzia i wilka. Nie dalej nikt, już chyba 2 tygodnie z Nature została wycofana przez redakcję praca dotycząca liczebności wilków w Polsce, ponieważ została oparta na danych GUS-owskich, które nie są uznawane naprawdę nigdzie na świecie. Co do liczb, które padają w przestrzeni publicznej, proszę państwa, tak naprawdę nie wiemy, ile jest wilków i niedźwiedzi. Możemy tylko szacować, ale jak ja słyszę, że w jednej gminie jest 70, to naprawdę bądźmy realistami, opierajmy się na metodach naukowych. Natomiast metoda, która jest prowadzona, czyli tak zwanych obserwacji całorocznych, nie jest metodą uznawaną naukowo. To są po prostu bajki. Chciałem jeszcze odnieść się tutaj do tego, co było mówione na temat zwierzyny w Bieszczadach. Ja sobie przejrzałem nie dalej niż 2-3 tygodnie temu, jak bardzo brakuje tej zwierzyny rzeczywiście w Bieszczadach. Sprawdziłem to, patrząc na oferty biur organizujących polowania na jelenie czy na sarny. Zauważyłem, że świetnie te biura i OHZ-y funkcjonują w Bieszczadach i w okolicach, więc mniemam, że jest na co polować. Więc tutaj ta opinia naprawdę nie jest niczym poparta. Także ja apeluję przede wszystkim, żeby opierać się na danych naukowych. Mamy w Polsce zoologów zajmujących się niedźwiedziami i to oni powinni mieć decydujący głos w tym względzie. Mamy badaczy znanych na całym świecie. Nie wiem, dlaczego tymi ekspertami mają być nagle ludzie pełniący różne zawody, czyli myśliwi.
10: Mówił Robert Maślak, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Stronę społeczną reprezentowała m.in. Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska.
2: Jeżeli mamy tworzyć odpowiednie zasady i zalecenia i rekomendacje, one powinny być oceniane przez naukowców zajmujących się tematem. W tym przypadku niedźwiedzi jest to po prostu Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I tutaj niestety ten dezyderat nie jest idealny i budzi moje zastanowienie i wręcz zdziwienie, że tutaj Państwo proponują oddać tą decyzyjność samorządom, podczas gdy przecież Państwo i Państwa Komisja przegłosowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, która ma zapewnić metody skuteczne odstraszania specjalnej grupie interwencyjnej powołanej przez właśnie Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
10: Mówiła Aleksandra Wiktor. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miałyby działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spreje czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne, ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Dodajmy jednak, że Ministerstwo Klimatu nie musi uwzględnić wszystkich postulatów zawartych w dokumencie, musi jedynie do każdego z zawartych w nim argumentów odnieść się na piśmie.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na ciekawostki związane z regionem. Od blisko 5 lat Wołosatem stoi pomnik ku czci ludzi wolności i solidarności. Autorem rzeźby jest Piotr Zbrożek, artysta z naszego regionu.
3: We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej został wybrany do realizacji mój projekt w takiej monumentalnej formie wpisującej się w pejzaż i nawiązującej do karpackiej architektury drewnianej. Przedstawiał drzwi otwierające się w 2 skrzydła. Projekt ten prezentował prostą i wymowną symbolikę. Są to drewniane drzwi otwierające się w skrzydła, do których prowadzą 3 stopnie. Te stopnie są jak 3 siostry, wiara, nadzieja i miłość. Drzwi są symbolem domu, gościnności, symbolem gospodarzy Bieszczadów, którzy przyjmowali tych ludzi wolności, którzy przed różnymi opresjami w te Bieszczady uciekali, po prostu wyjeżdżali. Skrzydła, w które otwierają się drzwi, są znakiem wolności i niezależności.
10: Pierwszym etapem realizacji tego projektu było znalezienie odpowiedniej lokalizacji.
3: Nie było to takie proste, bo pierwotna lokalizacja, którą chcieliśmy zagospodarować, to był punkt widokowy przed lutowiskami z pięknym widokiem na wysokie Bieszczady. Niestety okazało się, że gospodarze tego gruntu, czyli gmina Lutowiska, uznała, że nie chce ludzi wolności uhonorować i nie zgodziła się na tą lokalizację. Następna próba to była Przełęcz Wyżniańska. Na Przełęczy Wyżniańskiej było też piękne miejsce z widokiem na Połoninę Wetlińską. No ale tam też ta realizacja nie doszła do skutku. To wszystko trwało kilka miesięcy, wiele wyjazdów i szukania kolejnej lokalizacji. I to kolejne miejsce, które udało nam się znaleźć, to jest Wołosate u podnóża najwyższego szczytu Bieszczadów, Tarnicy. Także drzwi stoją w ten sposób, że jak stanie się przed nimi, to widać w nich najwyższy szczyt Bieszczadów.
10: Jak wyglądał proces twórczy? Jakie były wyzwania w realizacji tego projektu?
3: Przed rozpoczęciem pracy przy rzeźbie wykonałem kilka modeli drewnianych w skali 1 do 10. Na podstawie tych modeli próbowałem rozwikłać różne problemy techniczne, bo skala realizacji była dość duża i konsultowałem same sposoby łączenia drewna, wykonania, później zamocowania rzeźby z konstruktorami, architektami, a także z cieślami z Podhala, którzy są bardzo doświadczonymi ludźmi, jak chodzi o tego typu drewniane realizacje. Rzeźba powstawała w jednym z podkarpackich tartaków i była wykonana z odpowiednio wybranego i przygotowanego drewna dębowego i sama realizacja trwała 3 miesiące. Poszczególne elementy rzeźby zostały połączone ze sobą przy pomocy różnego rodzaju stalowych kotw i śrub, które zostały ukryte, schowane wewnątrz, także właściwie na zewnątrz rzeźby są niewidoczne.
10: Wyzwaniem w realizacji tego projektu był też wiatr i warunki atmosferyczne.
3: Aby rzeźbę zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych, postanowiłem umieścić ją w pewnym sensie w powietrzu. Ona jest zamocowana 20 cm nad fundamentem, nad podłożem, a cała jest zaimpregnowana przy pomocy oleju skalnego pochodzącego z odwiertów naftowych starych, które znajdują się w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Także użyliśmy do tego celu naturalny produkt pochodzący z tej ziemi.
10: O pomniku ku czci ludzi wolności i solidarności, który w 2021 roku stanął w Wołosatem w Bieszczadach, opowiadał jego twórca Piotr Zbrożek.
9: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
10: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym w naszym regionie. Trwa walka o uratowanie szpitala w Lesku. Kilka dni temu mieszkańcy Bieszczad, protestujący przeciw planom likwidacji tej placówki, spędzili weekend pod Sejmem. Jaki jest cel akcji, w ramach której zebrano i wręczono premierowi petycję podpisaną przez ponad 5600 osób, mówi Duszan Augustyn, organizator protestów.
9: Radio Złote Przeboje.
0: Przyjechaliśmy razem z mieszkańcami Bieszczad do Warszawy w obronie naszego bieszczadzkiego szpitala. Nasz bieszczadzki szpital już od wielu, wielu lat, szpital w Lesku, stoi na krawędzi bankructwa, stoi na krawędzi kryzysu finansowego. Przez wiele lat słyszymy, że z różnych powodów, z różnych przyczyn nasz szpital nie ma wystarczających środków do tego, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonują szpitale w dużych aglomeracjach. Zdrowie i życie mieszkańców Bieszczad jest równie ważne jak życie i zdrowie mieszkańców wielkich aglomeracji. Słyszymy, że nasz szpital może być zamknięty już w lipcu albo w sierpniu, że już po końcu wakacji możemy być zmuszeni do tego, żeby nasze życie, nasze mieszkanie w Bieszczadach, w miejscu, gdzie się wychowaliśmy, gdzie zdecydowaliśmy spędzać nasze życie, może wiązać się z permanentnym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, naszego życia, życia naszych rodzin. Ale to nie tylko to, bo szpital to nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, to również bezpieczeństwo ekonomiczne, bo kto rozsądny będzie chciał osiedlać się albo zakładać jakąś działalność w miejscu, gdzie brakuje podstawowych usług publicznych.
10: Duszan Augustyn wraz z wieloma innymi aktywistami przez 2 tygodnie zbierał w Bieszczadach podpisy pod stosownym apelem do Donalda Tuska. Czy ta akcja może przynieść oczekiwane rezultaty?
0: Wiemy, że obecny system, który sprawia, że pieniądze idą za pacjentem, dla takich regionów jak nasz, dla regionów słabo zaludnionych, po prostu nie działa, po prostu jest nieefektywny. Więc zebraliśmy ponad 5600 podpisów pod apelem o traktowanie naszego szpitala w sposób szczególny. Tak samo jak szczególna jest specyfika naszego regionu, tak samo jak szczególne są indywidualne potrzeby osób, które mieszkają z dala od dużych centrów skupisk ludzi. Zebraliśmy te podpisy z ogromną łatwością, bo praktycznie 95% mieszkańców, którzy przechodzili ulicami, po prostu się podpisywali, bo wszyscy jesteśmy zgodni, pomimo podziałów, pomimo różnic w wieku, w poglądach, w miejscu zatrudnienia, łączy nas jedno, łączy nas troska o nas samych. Dlatego zjednoczeni w tej idei wyszliśmy z tymi podpisami na szczyt Połoniny Caryńskiej, gdzie symbolicznie wsadziliśmy te podpisy do skrzyni, gdzie symbolicznie ją zabezpieczyliśmy i z tamtej skrzyni wyruszyliśmy do Warszawy pod Sejm. Z wozem taborowym, symbolem Bieszczad, symbolem naszej specyfiki, symbolem tego, że życie w naszym regionie różni się od tego w wielkich aglomeracjach.
10: Duszan Augustyn przypomina przypomina obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
0: W Rzeszowie i w Lesku opowiadał o tym, że szpital w Bieszczadach to jest coś oczywistego, że bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie, jest tak samo ważne jak ludzi w wielkich aglomeracjach. Powiedział, że nie wyobraża sobie tego, jak wyglądałby nasz region bez ochrony zdrowia. I w 2025 roku, pomimo tego, że dostaliśmy obietnicę, że finansowanie dla takich jednostek jak nasza zostanie zapewnione, to porodówka w Lesku, którą pan premier obiecał zabezpieczyć, obiecał ochronić, została zamknięta. W tym roku grozi zamknięcie całemu szpitalowi. Dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby ten głos mieszkańców, ten jednoznaczny głos wybrzmiał w formie tych podpisów.
10: Mówił Duszan Augustyn. Protestują też pracownicy szpitala, mówi Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
4: Reprezentujemy personel szpitala powiatowego w Lesku, który jest na skraju przepaści. Od kilku miesięcy nie dostajemy pełnych wypłat. Od kilku lat kredytujemy ten szpital, oddając różne dodatki. Siedzieliśmy dotąd cicho, dlatego że zależało nam na tym szpitalu, zależało nam na losie tych pacjentów, którzy są naprawdę oddaleni od dużych aglomeracji, mają trudności z dostępem do dużych szpitali, do dużych miast. Natomiast teraz jest już dość tego.
10: Zofia Bosak także pamięta, jak 5 października 2023 roku Donald Tusk mówił o tym, że ginekologia czy położnictwo nie będą zamknięte, że szpital musi być jedynie inaczej finansowany.
4: Na uwagę zasługuje to, że pacjenci są przywożeni z odległych miejscowości bieszczadzkich. Dojazd do innych szpitali, do szpitali w Sanoku, Brzozowie czy Rzeszowie jest bardzo odległy. Będzie to skutkowało niejednokrotnie zapaścią czy tym, że pacjent nie przeżyje. Szpital w Bieszczadach był budowany przez społeczność, co zasługuje na uwagę. Niech to wybrzmi dzisiaj, że ten szpital budowali ludzie, społeczność bieszczadzka, która ma teraz 80-90 lat. Słyszałam opowieści tych ludzi, którzy mówili, że na podmurówkę przynosili z Sanu kamienie. Kobieta na przykład ma 95 lat. Ona niosła kamienie z Sanu, żeby budować szpital, żeby ona kiedyś na stare lata miała gdzie się leczyć. Panie premierze, w tej chwili zabieracie tym ludziom dostęp do ochrony zdrowia?
10: Pyta Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Agnieszka Bąk, sołtys Jankowiec, także mocno wspiera walkę o przetrwanie bieszczadzkiego szpitala.
5: Całkowicie wspieram organizatorów i pracowników szpitala. My mieszkańcy i pacjenci bardzo boimy się, że zostaniemy pozbawieni podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. I przyłączam się do apelu. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę i apeluję do rządzących, aby podejmując decyzje na szczeblu rządowym dotyczące szpitala kierowali się nie tylko tabelą finansów czy rachunkami, ale przede wszystkim zdrowiem i życiem nas wszystkich. Również zaangażowałam się w zbieranie podpisów i duża frekwencja mieszkańców podpisanych pod listą ratowania szpitala sprawiła, że razem z organizatorami przywiozłam te podpisy do pana premiera.
10: Mówiła Agnieszka Bąk. Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
6: To teren bardzo rozległy i powinniśmy zostać potraktowani priorytetowo, ponieważ nie jest to zbyt duża gęstość zaludnienia, ale teren jest bardzo kilometrowo rozległy i dojazd do szpitala zajmuje dużo czasu. Już w tej chwili są przekroczone normy, które obowiązują w Polsce, na przykład na dojazd karetką do najbliższego SOR-u. Jeżeli zamkną u nas SOR, to w ogóle pacjenci będą musieli być przewiezieni do Sanoka. W Sanoku jest to oddział już w tej chwili niewydolny, a jeżeli się cały rejon przeniesie do Sanoka, to już w ogóle nasi pacjenci będą godzinami czekać pod drzwiami. Tak samo jeśli chodzi o oddział OIT, który mamy 3-łóżkowy, jest on rzekomo nierentowny, ale ratuje on życie naszych obywateli. Taki przykład, że był chłopak, którego żaden ojciec nie chciał przyjąć ze względu na to, że chłopak był w zbyt ciężkim stanie. Był to młody chłopak, który miał wypadek autem w zimie,
7: nie było szans na helikopter, przywieźli go do naszego szpitala, na ten mały ojc, który jest w Lesku, i został wyprowadzony. On po miesiącu wyszedł o własnych siłach, zupełnie zdrowy, z tego szpitala. Czyli warto ratować każde życie ludzkie.
10: Mówiła Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala w Lesku. Do tematu walki o uratowanie tej placówki wrócimy jeszcze za parę chwil. A teraz już spróbujemy zachęcić Was do wycieczek pieszych po naszym regionie. Piękne szlaki turystyczne istnieją nie tylko w Bieszczadach, ale także w okolicach Rzeszowa, o czym opowie nam teraz Jacek Dziwisz, przewodnik beskidzki związany

0: się właśnie w Rzeszowie. Niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty. Jest przesunięty w okolice Przylasku i wjedzie do Dynowa. Ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych. Wjedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się. Polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisapuli. I ten szlak wiedzie z rynku rzeszowskiego do miejscowości Kosina przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmów, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze i takim szlakiem się poruszają.
1: Na co powinni zwracać uwagę mieszkańcy regionu czy turyści, wybierając się na te szlaki?
0: No szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali, więc on nie powinien mieć ani za mało znaków, ani za dużo. Poruszając się takim szlakiem, trzeba zachować czujność, bo gdy ją stracimy, możemy gdzieś w jakąś ścieżkę wejść tam, gdzie nie powinniśmy iść. Więc trzeba po prostu patrzeć przed siebie, najlepiej jak ten szlak widzimy przed sobą, wtedy po prostu poruszamy się. No czasem trochę jak po sznurku, z czym no, tacy wytrawni turyści nie do końca się zgadzają, bo uważają, że to jest takie wielkie ułatwienie. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
1: A jak pan ocenia ogólnie stan szlaków turystycznych na Podkarpaciu? Można by tu coś poprawić?
0: Pewnie poprawić można zawsze coś i staramy się tutaj z kolegami, z znakarzami to robić i w miarę regularnie to jakby w naszym oddziale się dzieje. Myślę, że w tym momencie szlaki tutaj na Podkarpaciu, te, które są czy należą do rzeszowskiego oddziału, są dobrze wyznakowane. Staramy się, aby tą infrastrukturę utrzymać w takim no, należytym porządku. Tak, są oznakowane dobrze, ale trzeba być też jakby no, czujnym, ponieważ prace, które są prowadzone czasami w nadleśnictwach, transport drewna, zdarza się, że przebiega tymi szlakami, które są wyznakowane. No i przy pracach zdarza się, że gdzieś tam usuną nam leśnicy taki szlak. Na szczęście nas o tym informują. Jesteśmy no, w dobrych stosunkach jakby z nadleśnictwem i poinformują nas często o tym, że prowadzone są prace i jakiś znak został usunięty. Ale generalnie oceniam infrastrukturę szlaków tutaj na Podkarpaciu dobrze.
1: Mówił Jacek Dziwisz, przewodnik Beskidzki związany z oddziałem PTTK w Rzeszowie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy.

0: Wracamy jeszcze do tematu starań mieszkańców o uratowanie szpitala w Lesku. To temat ważny nie tylko dla lokalsów z Bieszczad, ale też dla turystów, na co zwraca uwagę Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala Powiatowego w Lesku.
1: W zimie mamy bardzo dużo połamanych kończyn bądź też wypadków na stokach. Ci pacjenci są załatwiani od ręki u nas w szpitalu. Jeżeli będziemy mieć tylko planowy oddział chirurgiczny, wtedy ci pacjenci będą musieli czekać na planowy zabieg bądź musieli być odwiezieni do jakiegoś innego szpitala. No to mówię, że po prostu no, dla nas, dla ludzi, którzy tam mieszkamy, to jest być albo nie być. Jeżeli nie będzie tych oddziałów, nie będzie pomocy podstawowej, która nam się należy, no to chyba ktoś powinien zwrócić na to uwagę i w jakiś inny sposób pomóc w finansowaniu tego naszego szpitala.
0: Monika Mordarska, mieszkanka Mochawy.
2: Jestem mieszkanką powiatu leskiego. Ja apeluję dzisiaj o to, aby mieszkańcy nie bali się po prostu wyrazić swojej opinii, swojego zdania, bo to jest ten czas, ostatni czas, kiedy po prostu mamy coś jeszcze do powiedzenia. Nie patrzcie na polityczne powiązania, nie patrzcie na to, co ktoś powie, bo mamy prawo żyć w miejscu, gdzie mamy podstawy zdrowotne. To jest podstawa podstaw praw człowieka. Uwierzcie w to, po prostu w to uwierzcie i to nie jest koniec. To są wasze opinie, wasze podpisy i to wy musicie już niedługo stanąć na ulicy i pokazać, że jesteście razem, że walczycie o nas wszystkich, o nas, naszych mieszkańców powiatu leskiego i okolic, nie tylko powiatu leskiego. Zachęcam was bardzo do tego.
0: Protest wspierają także nowi mieszkańcy Bieszczad, na przykład Rita Hornok, która stosunkowo niedawno zamieszkała w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.
3: Jestem wolontariuszem ruchu społecznego Porodówka w Bieszczadach ma zostać, ale ta sprawa nie chodzi tylko o porodówkę. Chodzi o cały szpital i o zdrowie mieszkańców regionu. Chciałabym prowadzić do Leska i założyć tam rodzinę, ale nie chcę prowadzić do regionu, gdzie nie ma szpitalu. Dla mnie to nie jest do wyobrażenia. Brak ginekologii w regionie. Jakie to są prawa kobiet? 5000 podpisów to głos mieszkańców w Bieszczadach, że ochrona zdrowia to nie przywilej, ale to prawo każdych i mieszkań też regionów oddalonych od dużych miast.
0: Anna Sabik ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
4: Ja jestem pracownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego i dziś uważam, że należy to powiedzieć głośno. Jeżeli szpitalny oddział ratunkowy zostanie zamknięty, zawali się cały system ratownictwa medycznego na terenie Bieszczad. Nasz teren jest wymagający. Nasi ratownicy bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego współpracują z licznymi służbami i czas zabezpieczenia pacjenta i przetransportowania go do karetki już jest czasochłonny i wymagający. Dlatego uważam, że pacjent powinien być jak najszybciej przekazany do szpitalnego oddziału ratunkowego. Niejednokrotnie już spotykamy się z sytuacjami, kiedy pacjenci oczekując w szpitalu sanockim, w naszych karetkach, zespołach pogotowia ratunkowego, bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego, są przekazywani przez dyspozytorów do naszego szpitala, aby jak najszybciej móc przekazać tego pacjenta i został on zabezpieczony przez oddział ratunkowy. Trzeba to powiedzieć głośno, że w ratowaniu życia ludzkiego liczy się czas.
0: Mówiła Anna Sabik. Protest wspierają też ci, którzy z Bieszczadów wyjechali, na przykład Piotr Nasiadka.
5: Mieszkałem w Bieszczadach, teraz mieszkam w Warszawie, ale właśnie myślę sobie, że problem zamykania szpitala to nie tylko problem mieszkańców Bieszczad, których dotyka najbardziej, ale też turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady wypocząć, gdzie zdarzają się jakieś wypadki albo choroby i tej opieki będą potrzebować i będą jechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby ją uzyskać. Także panie premierze, proszę o pozostawienie tego szpitala i ci ludzie tak samo płacą składki zdrowotne i podatki, więc należy im się to.
0: Oddajmy jeszcze raz głos Duszanowi Augustynowi, organizatorowi akcji w obronie leskiego szpitala.
6: W tym miejscu chciałem też zaapelować do posłów wybranych z naszego okręgu, którzy niejednokrotnie obiecywali nam rozwiązania, czy to za poprzedniego rządu, czy to za tego rządu, systemowe rozwiązania dla naszej lokalnej specyfiki. Niestety nasz szpital zarówno wcześniej, jak i teraz popada w coraz większe długi i tych rozwiązań systemowych nie ma. Mamy wrażenie, że zapomina się o nas, o takich regionach, gdzie tych wyborców jest po prostu mniej. Zapomina się o nas, bo być może tam nie ma zbyt wielu głosów. Zapomina się o nas, bo może jesteśmy jakby bardziej spolegliwi, może nie potrafimy aż tak głośno o siebie zakrzyczeć, ale w tym momencie na szali jest nasze zdrowie. Dlatego drodzy posłowie wybrani z naszego okręgu, zachęcam was do tego, żebyście wszystkimi możliwymi sposobami ratowali nasz szpital, ratowali nasze bezpieczeństwo zdrowotne, bo my sami obiecujemy, że będziemy walczyć do końca, bo tutaj stawka jest najwyższa. Stawką jest nasze życie, życie naszych rodzin, zdrowie naszych rodzin i to, czy my nie będziemy się musieli kiedyś z Bieszczad wyprowadzić. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy dość traktowania nas jako regionu, jako takie peryferie. Miejsca, gdzie wydobywa się ropę, gdzie wydobywa się gaz, gdzie ścina się drewno, a ośrodki turystyczne są wykupywane, najlepsze działki są wykupywane przez bogaczy z wielkich aglomeracji. My z tego nic nie mamy. A usługi publiczne są od nas zabierane. Likwiduje się szkoły, nie buduje się połączeń kolejowych, brakuje podstawowych usług takich jak ochrona zdrowia. Pieniądze od nas po prostu wypływają, nie dostajemy nic w zamian. Dlatego oczekujemy, że będziemy traktowani równo, że nasz region, ale też inne regiony, które są na peryferiach, zaczną być traktowane podmiotowo, bo inaczej nasza cierpliwość też się w końcu wyczerpie.
0: Mówił Duszan Augustyn, organizator protestów w obronie szpitala w Lesku.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Jak mogą rozwijać się Karpaty? Czy granica jest czymś, co dzieli, czy też czymś, co łączy z sąsiadami? Czy samorządy wykorzystują szanse, jakie dają pieniądze zewnętrzne, na przykład z programu Interreg Polska-Ukraina? Na te pytania odpowiadali nie tak dawno samorządowcy z naszego regionu. Okazją była 41. już edycja konferencji Europa Karpat, która tym razem odbyła się w Przemyślu. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, jednej z największych gmin w powiecie sanockim.
8: Te nasze aspiracje miejskie też się gdzieś tam pewnie będą odzywać, zwłaszcza wśród moich radnych, tylko mamy problem, bo dwie miejscowości z naszej gminy były kiedyś miastami, więc tutaj poza Zarszynem jeszcze Jaćmierz miał prawa miejskie, więc byłby problem, gdzie ta stolica powinna być, więc na razie tematu nie ruszamy. A teraz już wracając do pytania, tak, jeżeli chodzi o te środki z Interregu, więc tutaj my bardzo, bardzo, praktycznie od zawsze, bo ja jestem już drugą kadencję, ale już kiedy przyszłam, to ta nasza współpraca głównie właśnie ze Słowacją była bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i te wszystkie programy współpracy, wymiany samych partnerów, z którymi realizowaliśmy do tej pory jakiekolwiek projekty, czy to w ramach Interregu, czy jakichś innych środków, to około 30, ponad 30 było zaangażowanych, tylko też musimy brać uwagę na to, że no u nas gmina jest czymś takim dużym, sporym, a tam czasami, żeby zrealizować jakiś jeden projekt, musieliśmy angażować kilku starostów z racji tego, że oni są troszkę mniejsi, ale ta współpraca bardzo dobrze się zawsze układała i jeżeli tylko są jakieś środki do pozyskania, to my zawsze aplikujemy i mamy już teraz taką dowolność, że mamy tylu tych partnerów, że zawsze jest z kogo wybrać i oni też zawsze gdzieś w naszym kierunku się uśmiechają, jeżeli tam z ich strony są jakieś inicjatywy. My głównie realizujemy programy związane z szeroko pojętą turystyką i kulturą. Bo z racji tego, że no, nasz potencjał, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o zakłady pracy, no nie jest zbyt wielki, tu się nie ma co oszukiwać, więc stwierdziliśmy, że to wcale nas w niczym nie ogranicza i możemy pójść w rzeczy, w których po pierwsze dobrze się czujemy, po drugie, które cenią nasi mieszkańcy, bo też byli bardzo mocno przyzwyczajeni do tych wszelkiego rodzaju wymian międzykulturowych, więc realizujemy to po prostu, co możemy, na co są środki, w czym dobrze się czujemy. I tutaj w ostatnich latach bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój ścieżek rowerowych. Mamy już taką sieć dróg, mamy również na ten moment kilka już miejsc obsługi rowerzystów. Wszystko oczywiście w tym samym stylu. Staramy się, żeby były to trasy spójne. I naszym takim docelowym marzeniem jest, żeby te ścieżki rowerowe połączyły teren całej naszej gminy. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego. I wszelkie projekty, które się pojawiają, to właśnie szukamy, czy jest jakaś możliwość pozyskania środków właśnie na ścieżki rowerowe. Chociaż jak to bywa, no czasami też musimy trochę kombinować, bo może nie ma dofinansowań stricte na ścieżki rowerowe, ale są na jakieś drogi. My sobie gdzieś tam poszukamy środków dodatkowych ze swojej strony, wybudujemy ten mur, no i później nazwiemy to ścieżką rowerową i to się wszystko ładnie łączy.
0: W ostatnich kilkunastu miesiącach Środki zewnętrzne, choćby te przeznaczone na infrastrukturę, są jednak mocno ograniczone.
8: Zgadza się. W poprzednim roku udało nam się z naszych własnych środków zrobić tylko i wyłącznie jedną drogę, gdzie ja nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, że w roku 2023-2024 w jednym roku zrobiliśmy 52 drogi. I no, nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, no, dlaczego jedna. No i mówię, nie ma, po prostu nie ma, więc tutaj Polskie Łady zrobiły naprawdę świetną robotę, a najważniejsze, myślę, dla nas samorządowców było to, że po pierwsze nie musieliśmy wypełniać stosu kartek, wniosków, uzasadniać, dlaczego jest ta droga nam potrzebna. I że mieliśmy taką dowolność, że po prostu ktoś wreszcie dał nam możliwość wyboru tego, co według nas jest dla mieszkańców najważniejsze. I to było coś niesamowitego, że no my mieliśmy tyle pomysłów i wiedzieliśmy, że kurczę, jeżeli to napiszemy, to się uda. Więc tu te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o drogi, właśnie woda i kanalizacja, to dzięki Polskim Ładom udało nam się i teraz jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin tutaj u nas, w sensie w okolicy, gdzie mamy no prawie 100% z wodociągowania i skanalizowania. To jest coś niesamowitego. Tylko że teraz szukamy środków na modernizację oczyszczalni, która już nie podoła chyba w niedługim czasie, więc na to będziemy szukać środków.
0: Mówiła wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie opowiemy Wam jeszcze o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Na początek zapraszamy Was do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w niedzielne popołudnie w Skansenie.
9: 28. prezentacje twórczości ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków.
0: Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
9: Jest to największa doroczna impreza organizowana w Parku Etnograficznym od 1997 roku. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. W tym roku cykliczne spotkanie z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków odbędzie się w niedzielę 7 czerwca, a obracać się będzie wokół tematu wody. Godzinowy plan wszystkich atrakcji oraz informacje o cenach biletów dostępne są na stronie internetowej muzeumkolbuszowa.pl.
0: Zapraszała Agata Front. A my jeszcze sprawdźmy, co ciekawego szykuje w najbliższych dniach Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Tam w najbliższą środę gościć będzie doktor habilitowany Michał Bilewicz, wybitny polski psycholog społeczny, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi on szerokie badania dotyczące psychologii stosunków międzygrupowych, psychologii traumy i pojednania. Jest jedynym polskim naukowcem, któremu prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki odmówili wręczenia tytułu profesora wbrew decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów naukowych. Spotkanie z Michałem Bilewiczem, autorem Traumalandu, 10 czerwca o 18 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Instytucja ta zaprasza także na dwa spotkania z poetkami w ramach cyklu Poezja Nieoswojona. Gośćmi biblioteki będą najpierw Marlena Niemiec i Katarzyna Szweda. Spotkanie odbędzie się w wypożyczalni muzycznej przy Żeromskiego 2 w czwartek 11 czerwca o 18. Dzień później, w piątek o 17 w Rzeszowie, zagości też Joanna Miller. Spotkanie z nią w chwili numer 8 przy ulicy Okulickiego 3. Zapraszamy. A teraz sprawdźmy jeszcze repertuar kin Helios w naszym regionie. W ten weekend jedną z najciekawszych premier jest film Władcy Wszechświata. Nowa aktorska adaptacja kultowej serii o He-Manie. Reżyserem produkcji jest Travis Knight, znany wcześniej m.in. z filmu Bumblebee. Głównym bohaterem jest książę Adam, który dzięki mieczowi mocy przemienia się w legendarnego He-Mana i staje do walki ze złem. W roli He-Mana występuje Nicolas Galicin, a jego głównego przeciwnika Szkieletora gra Jared Leto. W obsadzie znaleźli się także Idris Elba, Camila Mendes oraz Alison Brie. Fabuła przenosi widzów do świata Eterni, gdzie He-Man musi powstrzymać tyranię Szkieletora i ocalić swoją rodzinę oraz królestwo. Film oparty jest na popularnej marce z lat 80., która obejmowała figurki, seriale animowane i wcześniejsze ekranizacje przygód He-Mana. Produkcja trwa ponad 2 godziny i ma być widowiskowym połączeniem fantazy, przygody i nostalgii dla fanów klasycznych Władców Wszechświata. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski dziękuję i do usłyszenia.
7: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wciąż rozpalający samorządowców z Bieszczad temat rosnącej populacji niedźwiedzi i wilków, które budzą już strach nie tylko części mieszkańców regionu, ale też potencjalnych turystów. Później opowiemy wam m.in. o tym, jak niektórzy samorządowcy, na przykład prezydenci Przemyśla i Stalowej Woli, najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia, włączają się w ogólnopolską zbiórkę podpisów pod zakazem propagowania banderyzmu. To oczywiście reperkusje głośnej, wyjątkowo niefortunnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powszechnego oburzenia, jakie wybuchło po nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów tamtejszej armii. Dziś także opowiemy wam o nowych inwestycjach w Tajęcinie pod Rzeszowem oraz zaprosimy was na jedyny festiwal literacki organizowany latem w naszym regionie. Zaczynamy jednak od problemu dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe. Pod koniec maja odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła pewne postulaty wypracowane wraz z samorządowcami i stroną społeczną, które trafiły już do Ministerstwa Klimatu. Przyjęły one formę dezyderatu. Czym jest dezyderat? To na początek wyjaśni nam Gabriela Lenartowicz, posłanka KO i zastępczyni przewodniczącej komisji.
0: Eko Bieszczady.
2: Dezyderat Sejmowej Komisji to jest oficjalny dokument zawierający postulaty i zalecenia komisji w konkretnych sprawach. Jest on przyjmowany w postaci uchwały skierowanej bądź do Rady Ministrów, bądź to do resortu. Ale przede wszystkim, jaki jest charakter prawny, bo to będzie ważne, żebyśmy sobie to uzmysłowili, dyskutując nad tym. Adresat, czyli ten, którego wybierzemy, czy Rada Ministrów, czy resort klimatu, nie ma prawnego obowiązku do realizacji postulatów zawartych w tym dezyderacie, ale musi zająć wobec nich pisemne stanowisko. I projekt musi zawierać termin odpowiedzi, ale nie dłuższy niż 30 dni.
1: Mówiła posłanka Gabriela Lenartowicz. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego, spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miałyby działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spreje czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Przyjęcie tego dokumentu poprzedziła długa i niełatwa dyskusja. Najbardziej nerwowo zrobiło się po tej oto wypowiedzi wójta bieszczadzkiej gminy Komancza, Romana Bzdyka, który mocno skrytykował posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
3: Tutaj dużo się mówi tak poprawnie, troszkę politycznie, natomiast my chcemy prawdziwych rozwiązań. Nas żadna strategia, szanowni państwo, nie interesuje. My nie mamy czasu na strategię, my po prostu potrzebujemy rozwiązań systemowych. Jako wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta, my odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców i my po prostu, szanowni państwo, potrzebujemy takie narzędzia, że podejmujemy decyzję. Każdy zwierz, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom, czyli najważniejszemu dobru, czyli ludzkiego życia, powinien być odstrzelony. I nie powinno być takiej sytuacji, że 150 metrów od zabudowań po prostu nie ma na to czasu. My musimy podejmować decyzję i powinniśmy mieć takie narzędzia, że my podejmujemy decyzję i ten zwierz zostaje odstrzelony. Niedźwiedź, wilk, nie ma to znaczenia dla nas, co to jest. Po prostu odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców. Ja życzę państwu wszystkim, takim, którzy wymyślili tą grupę płoszenia, aby byli pierwsi, którzy będą płoszyć te niedźwiedzie tymi gumowymi kulami. Zobaczymy, ile z was z nich zostanie. Troszkę o biologii niedźwiedzia sobie poglądajcie. Was by po prostu nie było. My nie mamy czasu na wygłupy. Żeby państwo byli świadomi, wy jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden wypadek, ja rozumiem, był to wypadek. Natomiast kolejne, państwo jesteście za to odpowiedzialni. I my będziemy żądać karnego karania was. Tak jest, tego żądamy. Bo my nie będziemy, szanowni państwo, odpowiadać za bezpieczeństwo mieszkańców, kiedy wy tak naprawdę gdzieś fruwacie w kosmosie. Sorry, przepraszam serdecznie, ale niestety jesteście, szanowni państwo, niekompetentni. My to widzimy strasznie i jest to nas bardzo boli, że tacy ludzie reprezentują niestety nas, bo państwo nas reprezentujecie. I liczebność populacji nas nie interesuje. Nas interesuje tylko jedno. Podchodzi zwierz pod zagrodę ludzką, musi... Oczywiście, że tak. Jakby do pani przyszedł morderca, to pani co by czekała i się rozłożyła i czekała, żeby panią pojął?
1: Na słowa wójta Romana Bzdyka zareagowała wiceprzewodnicząca komisji Magdalena Filix.
4: Nigdy nam się nie uda wypracować rozwiązań, jeżeli będziemy w ten sposób komunikować, bo słyszę dzisiaj ministerstwo, które mówi o tym, że słyszy ten problem, że wdraża rozwiązania. Ja rozumiem, że na ten moment one są niewystarczające i jeszcze nieskuteczne i większość z nich jeszcze nie weszła w życie, ale ja słyszę i o badaniu liczebności, i o obrażowaniu, i o straszaniu, ale też o konieczności eliminacji czasem, bo tak jest, osobników po prostu konfliktowych, które już jako takie zostały określone. I ja rozumiem, że to jest jakieś stanowisko konkretne, które do państwa mogłoby jakoś dotrzeć, ale z drugiej strony słyszę głos samorządu, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pana, który mówi, nas nie interesują żadne rozwiązania, żadne strategie, chcemy strzelać i koniec. Wiecie, jak my się po prostu w takich absurdach okopiemy, to żadnych rozwiązań nie będzie. Ja już pomijam fakt, że pan nas tutaj obraził i powiedział, że wszyscy jesteśmy niemerytoryczni i pan się za nas wstydzi. Ja nie wiem, kim pan jest z wykształcenia naprawdę, czy biologiem i tak dalej, ale państwo przestańcie krzyczeć, Boże, no naprawdę, no już, no ja czy ja poczekam, aż pani skończy. Druga rzecz jest taka, która dotyczy konkretnie... Nie, właśnie dlatego słucham naukowców w przeciwieństwie do pana.
5: Proszę obniżenie emocji nas wszystkich. Nas spokojnie.
4: Znaczy ja bardzo przepraszam. Proszę uciszyć do 7 osób. I nie będę dalej mówiła, bo tak się nie da.
5: Szanowni państwo, no do tej pory potrafiliśmy się wzajemnie słuchać. Proszę zająć miejsce. Moment. Potrafiliśmy sobie nie przeszkadzać.
4: Druga rzecz, na którą zwrócę uwagę. Podnosicie państwo problem tego, że turyści, którzy mają tam przyjechać, czują się zaniepokojeni i się boją. Gdybyście państwo zapytali takich randomowych ludzi z Polski, z różnych województw, dlaczego się boją, to właśnie temperatura dokładnie tej dyskusji i mówienie o tym, że już niedźwiedzie atakują, że mordercy i tak dalej, proszę zrozumieć, że państwo z tym jesteście na co dzień, ja to szanuję i żyjecie. Specjaliści też wiedzą, o czym mówią, ale większość społeczeństwa nie wie. I jeżeli słyszą od państwa przedstawicieli tych miejsc, ja rozumiem naprawdę, że ten problem tam jest i funkcjonuje, słyszą takie wypowiedzi, a media takie wypowiedzi państwa przedrukowują i tak dalej, to nie dziwcie się, że ludzie, którzy nie mają na ten temat pojęcia i nie wiedzą, co się dzieje, nawet z ostrożności po prostu wolą tam nie pojechać i nie pojadą. Więc to nie jest w waszym interesie, jeśli reprezentujecie ten region, żeby w taki sposób prowadzić tą dyskusję i krzyczeć, że niedźwiedź, morderca i tak dalej, bo nie będziecie mieli turystów, co jest naturalnym zjawiskiem i nie zależy ani od nas, ani od żadnych innych argumentów.
1: Magdalena Filix, która jakiś czas temu organizowała nawet wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na Podkarpaciu w okolicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, zwróciła też uwagę, że projekt dezyderatu początkowo nie zawierał żadnych postulatów związanych z działaniami leśników czy myśliwych.
4: Wszyscy mówimy tutaj o nauce, a ja nie znajduję w tej dezyderacie absolutnie niczego, co odnosiłoby się do badań, które mówią o wpływie nęcisk i karmisk na zachowanie niedźwiedzi i to nie w tym tygodniu, tylko od kilkudziesięciu lat. Bo możemy znajdować różne rozwiązania, które w tej dezyderacie są zaproponowane, ale jeżeli państwo sami mówicie, że ten teren jest już tak trudny, a sytuacja jest tak krytyczna, ja nie będę się rozwodziła nad tym tematem, bo nawet jak ktoś zaprzeczy, to doskonale będzie wiedział, o czym ja mówię, nawet myśliwy, jaki wpływ na zachowanie niedźwiedzia ma po prostu pożywienie i myśliwskie nęciska i karmiska. Ja dostałam takich zdjęć, bo poprosiłam z waszego terenu, tak jak wy pokazujecie nam różne zajścia, filmiki, ja to obejrzałam. Podobnej sytuacji dostałam mnóstwo zdjęć z tych terenów, o których rozmawiamy, jak te nęciska wyglądają, w jakich odległości od zabudowań są. Przypominam też, że zanim ten, że tak powiem, towar kilkudziesięciu ton buraków trafi na przykład na miejsce, to on też gdzieś jakby leży, zalega i tak dalej. I Nie będziemy się tutaj wszyscy oszukiwać jak małe dzieci i bawić ciuciu babkę, że niedźwiedź nie chodzi po prostu za tymi nęciskami. Że nie ma też tych nęcisk po to, żeby robić zdjęcia, tak? Te takie, nie wiem, budki, fotobudki i tak dalej. Znaczy jest duży z tym problem. I dla mnie ta ZZRA ta musi być uzupełniona o coś, co stało się i jest fundamentalną przyczyną też modyfikacji zmiany tych niedźwiedzi i tego, że się do tych gospodarstw zbliżają.
1: Posłanka Magdalena Filiks miała jeszcze jedno zastrzeżenie do tego oto fragmentu projektu Dezyderatu.
4: W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi ze strony drapieżników problemowych i natarczywych, działania zapobiegawcze skierowane na ochronę ludzi powinien podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta. I ja się z tym zgadzam i rozumiem, że jeśli chodzi o odstraszanie w takich sytuacjach, że decyzję trzeba podjąć teraz i wcześniej jest do tego przygotowana ta grupa interwencyjna, która jest przeszkolona i za którą ktoś bierze odpowiedzialność, tak, ale chciałabym wiedzieć, czy to wyklucza możliwość podjęcia przed wójta decyzji w trakcie takiej interwencji o odstrzale. To jest też dla mnie decydująca kwestia. Absolutnie uważam, że samorządowcy powinni mieć swobodę podejmowania decyzji dotyczących odstrzału, ochrony ludności i tak dalej i przywołania grupy interwencyjnej. Ale z założeniem, że jeżeli jest kwestia odstrzału czy użycia amunicji ostrej i eliminacji takiego osobnika konfliktowego, to tutaj nie chciałabym, żeby wynikało z tych rzeczy, które przyjmiemy, że wójt również może podjąć taką decyzję, tak? Bez zgody wynikającej do dzisiaj z obowiązujących przepisów. I to są moje dwa zastrzeżenia i chciałabym, żebyśmy je rozstrzygnęli.
1: Ostatecznie jej uwagi znalazły się w treści przyjętego przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Dezyderatu. Przypomnijmy jednak, że ten dokument zobowiązuje Ministerstwo Klimatu jedynie do pisemnej odpowiedzi na zawarte w nim postulaty. Rozwiązania prawne przyjmie ostatecznie sejmowa większość. Zważywszy na silne lobby myśliwskie w Sejmie oraz stanowisko, jakie w tych sprawach przyjmuje na ogół PSL, stanowione prawo może ostatecznie bardziej odpowiadać na postulaty samorządowców czy myśliwych, których głos także wybrzmiał pod koniec maja w Sejmie, o czym opowiemy wam jeszcze za parę chwil.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Koniec z odsyłaniem chorych dzieci na leczenie do innych województw. W Rzeszowie podpisano umowę na finansowanie gigantycznej inwestycji Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Monika Trykowska, chwila.
7: Inwestycja za blisko 760 milionów złotych sprawi, że chore dzieci nie będą już odsyłane na leczenie do innych województw. Nowy czteropiętrowy gmach pomieści szpitalny oddział ratunkowy, 5 sal operacyjnych, lądowisko dla helikopterów na dachu oraz 24 poradnie specjalistyczne. Pierwszych pacjentów przyjmie jesienią 2029 roku.
6: O ile w stolicy Podkarpacia medycyna świętuje sukces, o tyle w Lesku zadłużony szpital stoi na krawędzi bankructwa. Placówka ma 170 milionów złotych długu, a jej likwidacja pozbawiłaby Bieszczady jedynego szpitalnego oddziału ratunkowego. W obronie placówki mieszkańcy zebrali ponad 5,5 tysiąca podpisów i protestowali w Sejmie, wręczając petycję premierowi. Likwidacja SOR-u zmusi pacjentów do szukania pomocy w oddalonym Sanoku lub Krośnie, co opóźni czas reakcji medycznej. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wdrożenie planu ratunkowego. Rewolucji na rzeszowskich drogach 1 lipca nie będzie. Zapowiadana od miesięcy największa od dekad reforma siatki połączeń autobusowych zostaje oficjalnie zawieszona. Urzędnicy podjęli tę decyzję po fali krytyki i setkach wniosków od pasażerów. Konsultacje społeczne przyniosły ponad 1000 uwag dotyczących tras, częstotliwości kursów oraz numeracji linii. Ale kierowcy jadący autostradą muszą uzbroić się w cierpliwość. Ruszył właśnie trzyetapowy remont prawej jezdni między węzłami Przemyśl, Korczowa.
8: Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. W pierwszym etapie prowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu. Samochody osobowe jadące w stronę Korczowej zostaną przekierowane na lewą jezdnię, wspólną dla obu kierunków. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku granicy zostaną skierowane na węźle Przemyśl na objazd poprowadzony drogą krajową nr 77 i 94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez Rondo Północne, Południowe na drogę dojazdową DD60 do Przemyśla. przejścia granicznego w Korczowej. W ramach zmienionej organizacji ruchu zamknięty zostanie MOP Chruszowice. Węzeł Korczowa będzie niedostępny dla ruchu w kierunku granicy zarówno wjazd, jak i zjazd. Nawrotka do węzła Korczowa zlokalizowana będzie na końcu odcinka autostrady. Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu. Apelujemy więc do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz uważne obserwowanie oznakowania, które będzie na bieżąco dostosowywane do postępu robót.
9: Apelowała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy już do problemu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, widywanych także w innych częściach naszego regionu, nawet w okolicach Przemyśla. Pod koniec maja tym tematem już po raz drugi zajmowali się posłowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła dezyderat, czyli zbiór postulatów kierowanych do Ministerstwa Klimatu, na które resort będzie musiał teraz pisemnie odpowiedzieć. W pracę nad nowymi rozwiązaniami prawnymi i nową strategią radzenia sobie z dzikimi zwierzętami mają być zaangażowane także inne resorty, samorządy i strona społeczna. Jacek Czerniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, zauważa rosnące szkody, jakie wilki i niedźwiedzie powodują choćby w gospodarstwach rolnych w naszym regionie.
10: Docierają do nas informacje dotyczące właśnie skali wyrządzonych w gospodarstwach rolnych szkód przez duże drapieżniki. Rolnicy, organizacje związkowe apelują o wsparcie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochrony ich dorobku. I zwracają uwagę również na kwestie związane z odszkodowaniami, żeby ta procedura odszkodowań była dość prosta, szybka i żeby terminowa wypłata była w związku z tymi, jak powiedziałem, kwestiami. Najczęściej te szkody dotyczą wilków. Mamy materiał, który przedstawia szacunek liczby populacji wilków. To jest materiał oparty na informacji GUS-owskiej. Możemy kwestionować ten materiał, czy to jest estymacja niewłaściwa, czy też nie, ale z tej informacji wynika, że to jest przeszło 5 tysięcy osobników. GUS przedstawia to zresztą w materiale również MKiŚ-u. Jeżeli nie zgadzamy się z tą daną GUS-u, no to proszę Państwa, jaka jest skala tychże szkód i wartość wypłacanych odszkodowań, bo to jest taka obiektywna, wydaje się, dana, która pokazuje, jaka jest tendencja w tym zakresie. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła liczba zgłaszanych szkód wyrządzonych przez wilki z 900 tychże zgłoszonych szkód w 2020 roku do ponad 1300 w 2024 roku. I matematyka jest prosta, jest to wzrost około 50%. A co się wiąże z tymi szkodami? Oczywiście wypłata odszkodowań. I w tym zakresie te odszkodowania wzrosły dwukrotnie wartość i w 2024 roku wyniosły blisko 3 600 000 zł. No, podobne tendencje obserwujemy w przypadku niedźwiedzia brunatnego. W ciągu ostatnich 5 lat niemal 3-krotnie wzrosła liczba szkód powodowanych przez niedźwiedzie, około 90 szkód zgłoszonych w 2024 roku. Także w ślad za tym oczywiście wzrasta wartość odszkodowań, która w 2024 roku w całym kraju, oczywiście to jest dana dotyczącego całego kraju, wyniosła 230 tysięcy złotych. Te dane ekonomiczne, te odszkodowania, ta liczba tychże strat, wartość wypłaconych odszkodowań, no mówi o pewnym problemie, o powadze tego problemu, przed jakim stoimy niewątpliwie i potrzebie skoordynowanych działań w tym zakresie. Bardzo wrażliwą kwestią, którą poruszają rolnicy, ona jest często na spotkaniach przedstawiana, jest problem w uzyskaniu odszkodowań w sytuacjach na przykład, gdyż zwierzę gospodarskie zostanie całkowicie zjedzone przez drapieżnika. Nie ma wtedy tej możliwości. Tutaj minister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił się do Ministerstwa MKiŚ-u, żeby te kwestie uwzględnić. W naszej ocenie, w ocenie resortu, co jest istotne w związku z tymi kwestiami, o których mówiłem. Przede wszystkim trzeba podjąć wysiłek opracowania strategii zarządzania najważniejszymi drapieżnikami, żeby przedstawić kierunek, liczba populacji. To powinno być oceny oczywiście naukowe i stwierdzone przy współpracy naukowców i żeby takowe strategie opracować. Również poruszane jest to na spotkaniach przez rolników, żeby uprościć procedury umożliwiające eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie oczywiście zgodnie z prawem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kolejna kwestia. Zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki i niedźwiedzie i rysie po zmroku. To też rolnicy uważają, że to jest absurd, że wtedy te odszkodowania się nie należą. Również najlepszą metodą jest zapobieganie, więc tutaj zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakup urządzeń i materiałów zabezpieczających i uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, to jest również poruszane, ale również utraconych korzyści.
1: W jakim kierunku powinny iść rozwiązania prawne zmierzające do uspokojenia sytuacji i rozwiązania problemów dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe? Jakie jest tutaj stanowisko Ministerstwa Rolnictwa?
10: Potrzebujemy dzisiaj takiego podejścia naukowego, opartego na wiedzy naukowej, rzetelnego modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w obszarach górskich, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. Te bariery, które dzisiaj są w tym kontekście, mam na myśli bariery administracyjne i proceduralne, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskanie rekompensaty za poniesione straty, nie prowadzą naszym zdaniem do ograniczenia konfliktów społecznych. Wprost przeciwnie. One eskalują te konflikty, podważając tym samym skuteczność i zasadność ich ochrony. Naszym zdaniem, to jest taka już konkluzja końcowa, jest potrzebne dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane, dostępne w szerokim zakresie. Tu wskazujemy płatnika, jest to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo myślę, że ten zakres właśnie może być realizowany przez NFOŚ.
1: Mówił Jacek Czerniak z Ministerstwa Rolnictwa. Posłowie pracujący nad rozwiązaniami prawnymi i strategią działań wobec dużych drapieżników korzystają ze wsparcia nauki. Stałym doradcą Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest profesor Dariusz Gwiazdowicz.
11: Na dzień dzisiejszy nie mamy rozwiązań systemowych, bo o to nam chodzi, o rozwiązania systemowe, o strategię. Nie mamy czegoś takiego. Nie mamy procedur związanych z szybką reakcją w momencie, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia człowieka. Nie mamy czegoś takiego. I zespół, który będzie miał do dyspozycji broń gładkolufową, które przepisy nie są też do końca sprecyzowane, nie rozwiąże tutaj sytuacji. To wygląda tak, jakbyśmy wysoką temperaturę leczyli, czyli objawy, ale nie leczyli przyczyny tego wszystkiego, czyli nie dotykało to istoty sprawy. I w związku z tym moja tutaj też prośba i kwestia jest taka, żebyśmy naciskali na rozwiązania systemowe, a nie na rozwiązania powierzchowne, które nie rozwiążą tego problemu i samorządowcy w dalszym ciągu będą się z tym borykali. To, że oni prowadzą rejestry takich sytuacji konfliktowych sprawia tylko, że są sfrustrowani, no bo właściwie nic z tym nie mogą zrobić.
1: Mówił profesor Dariusz Gwiazdowicz. W marcu pojawiły się doraźne działania, choćby obrażowanie niedźwiedzi i powołanie grupy interwencyjnej celem odstraszania niedźwiedzi brunatnych w naszym regionie. O tym, jakie są efekty tych działań, mówił Piotr Otawski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
12: Niewątpliwie zmiany w systemie zarządzania, zwłaszcza populacją niedźwiedzia, są potrzebne. Chciałbym też podkreślić, że przez poprzednie 8 lat zasadniczo nic w tym zakresie nie zostało zrobione, nic nie zostało wykonane, a problem systematycznie narastał. To dopiero obecny rząd podjął działania zmierzające do zmniejszenia poziomu konfliktów i wprowadzenia zarówno regulacji na poziomie prawnym, jak i rozwiązań organizacyjnych, które mają ten konflikt pomiędzy zwłaszcza populacją niedźwiedzi w terenach podgórskich zmniejszać, minimalizować. Ważne jest również to, że przez poprzednie lata nie został wypracowany i przyjęty system monitoringu populacji gatunków drapieżnych. To również działaniami tego rządu zostały podjęte kroki w celu zabezpieczenia finansowania i wdrożenia projektu monitoringu trzech gatunków zwierząt drapieżnych, czyli niedźwiedzia, wilka i rysia. Chciałem też podkreślić, że działania podejmowane systemowe działania podejmowane już w tym roku, najpierw związane z zabezpieczeniem finansowania dotyczącego grup interwencyjnych, obrożowania oraz płoszenia konfliktowych osobników niedźwiedzia, zostały już podjęte i de facto grupa rozpoczęła działanie. Ona może nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, ale dzięki wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ona już funkcjonuje i operuje. W ciągu ostatniego tygodnia zostały zaobrożowane kolejne osobniki niedźwiedzia w nadleśnictwie Baligród. Te działania będą dalej prowadzone. Oczywiście samo obrożowanie nie jest rozwiązaniem końcowym. Chodzi o zdefiniowanie osobników konfliktowych, wdrożenie odstraszania, a w sytuacji, kiedy to odstraszanie nie będzie przynosiło efektów, również eliminacja tych osobników, których warunkowanie nie uda się odwrócić. Stąd tak na dobrą sprawę te działania są już w tym momencie wdrażane. Nie jest też tak, że te działania są działaniami wystarczającymi. To, co niewątpliwie jest potrzebne i to, co w projekcie dezyderatów również się znajduje, to konieczność wdrożenia tych działań jako działań stałych, a nie działań, które zostały podjęte w tej chwili jako działania projektowe. A więc z całą pewnością popieram i myślę, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera dążenie do tego, aby te działania, które są w tej chwili działaniem grupy interwencyjnej, przyjęły w przyszłości wymiar działań ustawowych oraz działań ze stałym finansowaniem ze źródeł krajowych. Na koniec chciałbym również zaapelować do tego, aby prace w Sejmie zostały zakończone. Niemniej jednak dla skuteczności działań, które są już w tej chwili podejmowane w województwie podkarpackim, konieczne jest również wdrożenie do polskich rozwiązań, już nie wdrożenie, tylko tak naprawdę wprowadzenie rozwiązań przyjętych przez Sejm na poprzednim posiedzeniu, a więc możliwości używania amunicji niepenetrującej w celu płoszenia. Stąd też apel do tego, aby jak najszybciej te przepisy zostały zaopatrzone przez podpis prezydenta i mogły faktycznie służyć działaniom chroniącym bezpieczeństwo społeczności lokalnej w województwie podkarpackim.
1: Mówił Piotr Otawski, dyrektor generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tymczasem niektórzy mieszkańcy Bieszczad, nie czekając na nową strategię i nowe rozwiązania prawne, wzięli sprawy w swoje ręce, mówi Paweł Budzyński ze Związku Zawodowego Wspólna Sprawa.
13: Jako grupa niedźwiedziowa podpięta pod Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jesteśmy grupą społeczną w ramach Związku Zawodowego i podstawą prawną jest odstępstwo od zakazu płoszenia wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie i działamy w pełni prawnie w porozumieniu podpisanym przez wójta gminy Bukowsko oraz w porozumieniu z gminą Solino. Działamy w sposób całkowicie legalny i jak gdyby, można powiedzieć, że w sposób bardzo aktywny. I my dzisiaj nie będziemy biadolili. My dzisiaj chcemy wam pokazać, że te wszystkie pomysły są dobre. Natomiast realizacja wymaga działań natychmiast i w sposób legislacyjny i w sposób, powiedzmy, na szczeblu państwowym raczej nie sprostamy temu. My jako grupa społeczna jesteśmy już dzisiaj przygotowani. Grupa niedźwiedziowa ma bardzo słuszne założenia. Auta terenowe, termowizja, noktowizja, miotacze gazu przeciwko niedźwiedziom, kamera obrotowa, 60-krotny zoom. Dzisiaj jesteśmy w to wyposażeni. Kamera multispektralna, 8 sztuk na dwóch samochodach. Dalej, to co my dzisiaj pokazujemy, to jak państwo sami sobie odpowiecie na pytanie. Szukamy rozwiązań. Jaka grupa społeczna w tym kraju ma na dzisiaj auta terenowe, noktotermowizję, znajomość terenu oraz jeszcze, już nie chcę mówić, broń długą i krótką. Jest taka jedna. Nie będę podpowiadał. I może dzisiaj warto odczarować rzeczywistość i powiedzieć, że ci straszni myśliwi, oni nie biegną za tymi niedźwiedziami, żeby sobie skórę przed kominkiem położyć, tylko chcą tej przyrodzie pomóc.
1: Mówił Paweł Budzyński, jeden z inicjatorów powstania grupy niedźwiedziowej, która patroluje część terenów w Bieszczadach. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
14: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą. To jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym i tak dalej. Wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat. Połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Samorządowcy z naszego regionu włączają się w zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu propagowania banderyzmu w Polsce. Jako pierwsi do inicjatorów i członków komitetu dołączyli prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. O utworzeniu komitetu poinformował jako pierwszy prezydent Chełma Jakub Banaszek. Dokumenty potrzebne do jego rejestracji mają zostać złożone do marszałka Sejmu 8 czerwca. Projekt ustawy i jego uzasadnienie są już gotowe. Inicjatorzy wskazują, że impulsem do działania była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Projekt zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego przepisów penalizujących propagowanie banderyzmu. Autorzy inicjatywy argumentują, że jest ona wyrazem sprzeciwu wobec gloryfikowania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej oraz formą upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Po rejestracji komitet będzie musiał zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów obywateli, by projekt ustawy mógł trafić pod obrady Sejmu. Ciekawe, że w komitecie tej inicjatywy znaleźli się włodarze dwóch najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia. Cóż, to dość wygodna dla nich pozycja. Zamiast zająć się czymś, co mogłoby zatrzymać na przykład ucieczkę młodych ludzi z Przemyśla i Stalowej Woli, wolą chwilowo odwrócić uwagę mieszkańców od spraw lokalnych, budować poparcie na czymś zupełnie innym. Tak niestety wygląda polityka. A teraz w naszym programie czas już na przyjemniejszy temat, na rozmowę o jedynym w naszym regionie festiwalu literackim.
0: Festiwal.
1: Gośćmi Radia Złote Przeboje są Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa Festiwalu Miasto z Rzeką. Witaj.
15: Dzień dobry.
1: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego. Witaj.
16: Witam.
1: Miasto z Rzeką. Festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu. Zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu przemyślanych i chyba oczekiwana także w tym roku.
15: No, mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
1: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
15: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie chodzą z psami, jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku, więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało, a szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek jak San w Przemyślu.
1: Właśnie, miasto z rzeką. Ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
16: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna. Też mieszkam nad samą rzeką, przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem. I bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po dwóch stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
1: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. Sam, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
15: San to jest rzeka graniczna i my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych. I tak, no, Przemyśl był miastem granicznym, nie tylko pomiędzy tymi strefami okupacyjnymi, ale też w czasie wojny polsko-ukraińskiej przecież też przez jakiś czas granica między Polakami i Ukraińcami była na sanie. To jest taki bolesny moment w naszej historii. My chcielibyśmy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło, żeby ta rzeka już nas nigdy więcej nie dzieliła. Chcemy, żeby zaczęła nas łączyć, żeby była miejscem odważnych rozmów o trudnej przeszłości, ale o przyszłości, która może być lepsza, w której się w końcu czegoś nauczyliśmy.
1: Przemyśl właściwie do tej pory nie był miejscem dużego festiwalu literackiego. To nowa idea. Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł, by coś takiego rozwijać?
15: Myślę sobie, że festiwale literackie w Polsce zaczęły być popularne gdzieś około, nie wiem, 5-10 lat temu. Zaczęły nabierać takiego wielkiego rozmachu. No teraz już wiemy, że są bardzo duże festiwale literackie, jak nie wiem, Festiwal Języka Polskiego, czy Festiwal Góry Literatury, ale są też mniejsze festiwale w całej Polsce. Dla mnie takim punktem odniesienia były dwa festiwale. To była Miedzianka, Festiwal Reportażu, na którym byłam w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, przed wszystkimi tymi kiepskimi rzeczami, które się wydarzyło od tego czasu. To jest na Dolnym Śląsku, w też górzystym regionie. Miedzianka to jest taka miejscowość, która przestała istnieć tak naprawdę. To jest miejscowość bohaterka książki reportażu Filipa Springera. Ten festiwal już się nie odbywa w Miedziance. Przez chwilę odbywał się też, był wędrującym festiwalem po drodze, teraz już go nie ma. To jest tak, że te festiwale się pojawiają, znikają. Ale odbiorcy festiwalu literackiego to też specyficzna grupa, która jeździ dlatego, że potrzebny jest namysł, nie wiem, nad literaturą, nad opowieścią, nad światem, w którym żyjemy. Więc to był taki polski kontekst, który bardzo mi się spodobał i też ta lokalność związana z miejscem. A drugi to był festiwal Meridian Czerniowic w Czerniowcach i też tam byłam we wrześniu 2019 roku. W jakiś sposób jest trochę bardziej podobny do festiwalu przemyskiego, ponieważ on się odbywa też w mieście, w Czerniowcach, które też ma tą wielokulturową tożsamość pogranicza. Około 60 grup w ogóle narodowych tam mieszkało w ciągu ostatnich, nie wiem, tam dziesięcioleci, ostatniego stulecia. No i też właśnie ta wielonarodowa tkanka miejska, historia Czerniowców, też pomyślałam sobie wtedy, będąc tam, że Przemyśl też zasługuje na takie wydarzenie. Dlaczego nie?
1: A wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
16: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci, przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
1: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
16: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek, Kataryna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą, i Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka Tkaczki Chmur, która w taki dosyć ciekawy sposób prowadzi spotkania, bo wykorzystuje muzykę, wykorzystuje pieśń, aby opowiadać. Też to jest w jej książkach. Rafał Paśko poprowadzi czytanie performatywne swojej książki Drachen.
1: Czytanie performatywne to właśnie jeden z tych elementów, które pokazują, że to nie są tylko i wyłącznie spotkania z pisarzami, prawda?
15: No tak, w tym roku to w ogóle będziemy mieli dużo różnych wariacji i pomysłów, bo to oczywiście będą spotkania z pisarzami, ale nie takie proste, to znaczy usiądzie autor i prowadzący, porozmawiają o książce, ale będziemy łączyć w pary albo w trójki nieoczywiste i dawać tematy do rozmowy naszym autorom i autorkom też nieoczywiste. Na przykład Ziemowit Szczerek i Wojciech Śmieja.

0: jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań. Także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych. I tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej. Razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Svitlana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Vira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Katarzyną Komar-Masyńską i Anną Natalią, odpowiadającymi za program drugiej edycji Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką. Wrócimy już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z naszym zdrowiem. Trwa walka o uratowanie szpitala powiatowego w Lesku. W poprzedni weekend mieszkańcy Bieszczad protestowali pod Sejmem. O ostatnich działaniach w tej sprawie opowie nam teraz Duszan Augustyn, organizator protestów.
3: Byliśmy pod Sejmem dwa dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu. Udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera. Dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest porodówka i gdzie składał obietnice. Jednak nie dostaliśmy możliwości, żeby się z nim spotkać. Przejechał tylko limuzyną obok nas. Jednak to nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc, wielu zaoferowało wsparcie. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza i wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne do tego, żeby w ogóle móc funkcjonować. Zwracaliśmy też uwagę na problemy finansowe naszego szpitala i konieczność jego oddłużenia, dlatego wierzę, że ten nasz głos po prostu poszedł dalej. No ale to nie jest koniec naszych działań. Już w niedzielę, kiedy w Lesku obchodzono 25-lecie wywalczenia powiatu przez Leszczan, staliśmy tam również z transparentami. Staliśmy z transparentami, żeby zamanifestować, że tak samo jak 25 lat temu społeczność lokalna zmobilizowała się do tego, żeby walczyć o powiat, no to my tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu, do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy europosłanka Łukacijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Mówił Duszan Augustyn, organizator akcji w obronie Szpitala Powiatowego w Lesku.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz czas jeszcze na bardziej optymistyczne wieści. Firma Collins Aerospace zakończyła rozbudowę zakładu w Tajęcinie koło Rzeszowa, inwestując tam ponad 250 milionów złotych w zwiększenie mocy produkcyjnych. W ramach inwestycji powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 4000 metrów kwadratowych. Cały kompleks ma już 22 tysiące metrów. Dzięki nowym liniom technologicznym zakład zwiększy swoje możliwości produkcyjne o około 25%. Collins Aerospace jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw działających w Dolinie Lotniczej. Zakłady w Tajęcinie i w Krośnie produkują kompletne podwozia przednie do samolotów Boeing 737 MAX oraz kompletne podwozia do wojsk.

0: nowego samolotu szkoleniowego Boeing T-7A. Firma ma również wyłączność na produkcję wybranych komponentów podwozi do myśliwców F-35 Lightning II i F-16 Fighting Falcon dla koncernu Lockheed Martin. Rozbudowa jest odpowiedzią na planowany wzrost produkcji samolotów przez producentów takich jak Boeing i Airbus oraz zwiększone zamówienia na samoloty F-35. Collins Aerospace działa w Polsce od 30 lat. Pierwsza fabryka firmy powstała w Krośnie w 1996 roku na bazie zakładów PZL w Łyska. W związku ze wzrostem produkcji firma planuje zatrudnić w tym roku dodatkowo 190 pracowników w zakładach w Tajęcinie i w Krośnie. Nowe miejsca pracy będą dotyczyć głównie operatorów obrabiarek CNC i specjalistów procesów produkcyjnych, choć równolegle przedsiębiorstwo rozwija automatyzację i nowoczesne technologie wytwarzania. To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, w którym bezrobocie wciąż jest znacznie wyższe niż w innych częściach kraju. A teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską i Anną Natalicz, odpowiadającymi za program festiwalu Miasto z Rzeką, który w lipcu odbędzie się w Przemyślu. Co jeszcze szykujecie w ramach tego wydarzenia?
1: Może jeszcze warto by było tutaj wspomnieć o rozmowie Sylwii Kłótnik i Marii Poprzęckiej, którą poprowadzi Małgorzata Reimer, i będziemy mówić o ciele jako elemencie naszej tożsamości, o tym, jak ono się z nami zmienia.
2: Festiwal trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli, więc ten program faktycznie jest bogaty. Wspomniałaś o tym, że inspirowałaś się trochę festiwalami, w których ważna jest literatura faktu, i tu też widzimy ważne nazwiska: Mikołaj Grynberg, Olga Solarz, nasza prawie krajanka, która wydała ostatnio dwie książki o wojnie w Ukrainie. Ciągle będziemy blisko rzeczywistości.
1: To prawda. Jakby reportaż też jest mi bliski, bo to jest jakiś też gatunek, który i mnie fascynuje, i też w którym sama jakoś tam próbuję tworzyć. Ale też widzę, że ten reportaż dzisiejszy w Polsce jest taki nieczysty. Może to zabrzmi trochę niezbyt atrakcyjnie, ale nie ma już takiego czystego reportażu, jaki byśmy, nie wiem, widzieli jeszcze 15 lat temu, że to jest czysty reportaż, taki styl bardziej dziennikarski. On jest połączony już teraz bardzo często z innymi stylami.
2: Z eseistyką.
1: Głównie z eseistyką, tak, ale widzimy pewne eksperymenty w łonie reportażu i to też jest bardzo ciekawe.
2: 4 dni to, tak jak wspomnieliśmy, nie tylko spotkania autorskie, ale też na przykład wystawy, czy koncerty i spektakle.
1: Tak, jeszcze chciałam dodać właśnie odnośnie tego stylu reporterskiego, że to jest jednak firmowy gatunek dla polskiej literatury, bo tego wydaje się bardzo dużo w Polsce i jest to naprawdę przyzwoitym poziomie, i Ukraina się bardzo mocno inspiruje polskim reportażem i rozwija się reportaż w Ukrainie głównie w oparciu o te kanony reportażu polskiego, ale w Ukrainie bardzo silna jest poezja, czego nie można powiedzieć u nas. U nas, znaczy, oczywiście też mamy bardzo silnych poetów i poetki, ale nie są tak...
2: Ale starszego pokolenia.
1: Tak, i nie są tak... Znaczy też są młodszego pokolenia, nie są tak popularni, nie zbierają całych stadionów, jak to wygląda w Ukrainie. I tu będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki, czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhij Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem, i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
2: No to wróćmy do wystaw i koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23-26 lipca w Przemyślu?
1: To jest tak, że jeszcze tutaj pewne rzeczy są w trakcie ustalania szczegółów, więc będą się pojawiać dodatkowo, ale będziemy mieli różnego rodzaju warsztaty. Jak wspomniałeś, festiwal zaczyna się 23, ale też będą wydarzenia towarzyszące, które zaczną się już 22 w środę, bo będziemy mieli otwarcie wystawy, ale też 22 ruszą warsztaty pisania, znowu reporterskiego z Marcinem Żyłą o migracjach i one wystartują 22 i będą później miały kontynuację w dniach kolejnych. Niedługo otworzymy rekrutację, zapisy na te warsztaty. Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sądagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi i opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
2: Strefa literatury dziecięcej będzie w rynku, tak jak ostatnio?
3: Tak, strefa literatury dziecięcej będzie przy pomniku Mickiewicza, tutaj w takim skwerku, tuż obok Domu Ukraińskiego i Galerii Sztuki Współczesnej. I to będzie taka przestrzeń, gdzie będzie gdzie usiąść, będą leżaki, tam są ławki, będzie prawdopodobnie namiot też, także zapraszamy, ale też będzie gra terenowa, która będzie rozłożona praktycznie po całym centrum miasta. Dzieci będą mogły szukać, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale będą czegoś szukać, coś znajdować i będą otrzymywać później nagrody. I ta gra ma na celu zachęcić do czytania.
2: Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Miasto, Rzeka, Dom, Przestrzenie Literatury w Przemyślu. Mówimy o tych 4 dniach, ale tak naprawdę to program jest niemal całoroczny, bo co kilka tygodni właściwie, może nawet częściej, odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty i spotkania, prawda?
3: Tak, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu odbywają się w naszej bibliotece, w Bibliotece Domu Ukraińskiego, na parterze warsztaty związane z literaturą, jak i lekcje biblioteczne. I te lekcje prowadzone są często przez autorów, pisarzy, na tematy przeróżne, dotyczące tutaj i Przemyśla, i okolic. A warsztaty mamy przeróżne dla młodzieży, dla dzieci, dla osób w różnym wieku i związane są z pisaniem lub z literaturą. Ostatnio mieliśmy warsztat dla młodzieży. Zastanawialiśmy się nad hasłami, słowami, nad tym, z jakimi słowami się identyfikujemy, co nas określa, i na koniec młodzież mogła sobie wymalować na torbach takie różne hasła, które im się podobają, sobie wymyślali te rzeczy.
2: Pierwsza edycja pokazała, że faktycznie była potrzeba społeczna, prawda, takiego wydarzenia. Wsparcie ministerstwa wskazuje na to, że idea jest warta wspierania i kontynuacji.
1: No tak, to jest dla nas duży dowód uznania, to, że dostaliśmy dofinansowanie i to wydarzenie może się odbyć dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal Literacki też wspiera Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i my dlatego w programie też będą wątki związane z kulturą niemiecką, z pograniczem polsko-niemieckim, ale też będziemy mieli autorów prowadzących z Niemiec. I też naszym trzecim takim partnerem finansującym strategicznym jest Ukraiński Fond Widrodzenia, Fundacja Odrodzenie. Moglibyśmy ją porównać do Polskiej Fundacji Batorego. Zresztą to jest taka siostrzana organizacja działająca w Ukrainie i też jesteśmy bardzo dumni z tego, że chcą z nami współpracować, że chcą nas wspierać i też pozwalają ukraińskim autorkom, autorom oraz innym twórcom przyjeżdżać do Polski i też w jakiś sposób wspierają ich twórczą obecność poza granicami Ukrainy.
2: Zapraszamy więc bardzo gorąco na wszelkie wydarzenia festiwalu Miasto z Rzeką 23-26 lipca tego roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie www.miastozrzeką.pl. Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu, oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moim gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie opowiemy Wam jeszcze o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Na początek zapraszamy Was do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w niedzielne popołudnie w skansenie.
5: Tam u jeziora, u bystrej wody. Co oznacza, w przybliżeniu oczywiście, że muzeum zaprasza na 28 prezentacje twórczości ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków.
0: Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
5: Jest to największa doroczna impreza organizowana w Parku Etnograficznym od 1997 roku. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. W tym roku cykliczne spotkanie z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków odbędzie się w niedzielę 7 czerwca, a obracać się będzie wokół tematu wody. Z tego względu szczególnie ważnym miejscem stanie się okolica Młyna Wodnego z Żołini Dolnej. To tam szkutnicy i flisacy z Ulanowa i lokalnej grupy rybackiej Puszczy Sandomierskiej z Nowej Dęby będą prowadzić warsztaty i pokazy. Tam też o godzinie 14 odbędzie się uroczyste wodowanie nowej łodzi rybackiej. Wielu twórców ludowych prezentujących tradycyjne rzemiosło będzie można spotkać wśród lasowiackich zagród, a zespół Markowianie pokaże, jak się robiło dawniej pranie. Na scenie natomiast zagrają, zaśpiewają i zatańczą przedstawiciele lasowiackich i rzeszowskich zespołów. Wydarzenie zwieńczy potańcówka z kapelą Grodziszczoki. Imprezie, jak zawsze, towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych, a na terenie parku będzie można nabyć od kół gospodyń wiejskich tradycyjne potrawy. Godzinowy plan wszystkich atrakcji oraz informacje o cenach biletów dostępne są na stronie internetowej muzeumkolbuszowa.pl.
0: Zapraszała Agata Front. A my jeszcze sprawdźmy, co ciekawego szykuje w najbliższych dniach Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Tam w najbliższą środę gościć będzie doktor habilitowany Michał Bilewicz, wybitny polski psycholog społeczny, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi on szerokie badania dotyczące psychologii stosunków międzygrupowych, psychologii traumy i pojednania. Jest jedynym polskim naukowcem, któremu prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki odmówili wręczenia tytułu profesora wbrew decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów naukowych. Spotkanie z Michałem Bilewiczem, autorem Traumalandu, 10 czerwca o 18 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Instytucja ta zaprasza także na dwa spotkania z poetkami w ramach cyklu Poezja Nieoswojona. Gośćmi biblioteki będą najpierw Marlena Niemiec i Katarzyna Szweda. Spotkanie odbędzie się w wypożyczalni muzycznej przy Żeromskiego 2 w czwartek 11 czerwca o 18. Dzień później w piątek o 17 w Rzeszowie zagości też Joanna Miller. Spotkanie z nią w chwili numer 8 przy ulicy Okulickiego 3. Zapraszamy. A teraz sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios w naszym regionie. W ten weekend jedną z najciekawszych premier jest film Władcy Wszechświata. Nowa aktorska adaptacja kultowej serii o He-Manie. Reżyserem produkcji jest Travis Knight, znany wcześniej m.in. z filmu Bumblebee. Głównym bohaterem jest książę Adam, który dzięki mieczowi mocy przemienia się w legendarnego He-Mana i staje do walki ze złem. W roli He-Mana występuje Nicolas Galicin, a jego głównego przeciwnika Szkieletora gra Jared Leto. W obsadzie znaleźli się także Idris Elba, Camila Mendes oraz Alison Brie. Fabuła przenosi widzów do świata Eterni, gdzie He-Man musi powstrzymać tyranię Szkieletora i ocalić swoją rodzinę oraz królestwo. Film oparty jest na popularnej marce z lat 80., która obejmowała figurki, seriale animowane i wcześniejsze ekranizacje przygód He-Mana. Produkcja trwa ponad 2 godziny i ma być widowiskowym połączeniem fantazy, przygody i nostalgii dla fanów klasycznych Władców Wszechświata. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku